0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Który raz? Setny raz.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

dip trip, Fantasia.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 11 września.

Spróbuj uświadomić sobie własny oddech. Pomyśl, że z każdym wdechem Bóg napełnia cię życiem.

Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Niewidomy nie może być przewodnikiem innego niewidomego. Mogą jednak być dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą w ich życiowej sytuacji. Pomyśl przez chwilę o osobach, które wspierają cię na co dzień i dla których ty jesteś wsparciem.

Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy uczniami, a naszym jedynym prawdziwym nauczycielem jest Jezus Chrystus. On jest dobrym przewodnikiem, który dostosowuje się do naszego tempa. Nigdy nie jest nami zniecierpliwiony czy rozczarowany, że robimy małe postępy. Jakie myśli i uczucia rodzą się w tobie, gdy słyszysz te słowa?

Zdarza się, że skupiamy się na wadach innych ludzi, żeby usprawiedliwić własne niedoskonałości. Pomyśl ponownie o Jezusie jako dobrym nauczycielu, który podchodzi do Ciebie z nieskończoną wyrozumiałością i miłością. Do czego konkretnie może Cię to zainspirować w Twoich codziennych relacjach?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

koniec wróć do modlitwy swoim oddechem. Jeśli w dzisiejszej modlitwie coś cię poruszyło lub zatrzymało, spróbuj wyrazić to w jakiś sposób przed dobrym Bogiem, bez użycia słów.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl. Napisz proszę chociaż kilka.

Najlepszym sposobem na codzienne kłopoty i zmartwienia jest przylgnięcie do Boga, który jest miłością. Podczas mszy świętej otrzymujemy siłę do wielu zadań i obowiązków, ponieważ karmieni jesteśmy świętym Słowem i najświętszym ciałem Chrystusa. Otwórzmy się na przemieniającą moc sakramentu ołtarza i pozwólmy na przemianę naszych zbolałych serc. Witam serdecznie tu w kaplicy Matki Bożej pielgrzymów modlących się z nami w trakcie rozpoczynającej się Eucharystii. W sposób szczególny witam także tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Słuchaczy Radia Jasna Góra, a rozpoczynająca się msza święta będzie sprawowana w następujących intencjach. Ja modlę się za świętej pamięci Łukasza Milewskiego w 25. rocznicę śmierci. Ojciec Kazimierz, w intencji dziękczynno-błagalnej o Boże błogosławieństwo dla Tomasza o znalezienie dobrej pracy. Ksiądz Mieczysław, za Dominika Kęcia o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych. Aby nasze spotkanie z Bogiem było dobre i owocne, uznajmy najpierw swoje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszych. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

A jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko

Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz dżazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę dżazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć dżazgę z oka brata swego.

Kochani, dziś dostajemy od naszego dobrego Ojca w niebie wspaniałe słowo, bardzo trudne słowo, które ma porządkować to nasze chrześcijańskie funkcjonowanie. I chciałbym, żebyśmy skupili się na nim, albo inaczej, abyśmy podeszli do rozważania tego słowa ze strony tego pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, czyli ze strony listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, bo ono wydaje się być fantastycznym komentarzem do tego, o co chodzi Panu Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii. Kochani, święty Paweł i wspólnota koryncka to rzeczywistość, która bardzo ładnie pokazuje, czy obrazuje to, te warunki, w jakich my na co dzień funkcjonujemy. Bo wspólnota koryncka, bardzo młoda wspólnota, kilka lat funkcjonująca, niejako obrazuje problemy, które w funkcjonowaniu tych wspólnot naszych, czy to większych, czy mniejszych, mogą się pojawić. Chociażby różnorodny poziom wiary każdego z członków danej wspólnoty, chociażby to, że różnimy się pod względem naszej historii, chociażby to, że różnimy się pod względem naszego wieku, chociażby to, że troszeczkę inaczej każdy z nas był wychowywany. I to rodzi różnego rodzaju problemy. A święty Paweł, pisząc ten list do Koryntian, niejako porządkuje myślenie każdego z członków tej wspólnoty i pokazuje im, w jakiej pozycji oni się znajdują. Niejako pokazuje, że on jest tym, który zna cel, ale nie jest jeszcze osobą, która by ten cel osiągnęła.

0: On również jest tym, który jest w drodze. Być może on troszeczkę więcej już postąpił na tej drodze ku życiu wiecznemu, ku tej nagrodzie wiecznej, ale sam jeszcze tego celu nie osiągnął. I skoro on tego celu nie osiągnął, i skoro on cały czas podąża ku temu życiu wiecznemu, no to oni powinni niejako dołączyć się do tego jego sposobu funkcjonowania. A w jaki sposób Paweł funkcjonował? Paweł każdego, kto tylko i wyłącznie chciał, zapraszał do tego, żeby ruszył z nim w tą drogę. Paweł, jak dzisiaj pokazuje, nie robił wszystkiego tylko i wyłącznie z myślą o siebie. Był w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, żeby tylko i wyłącznie ułatwić innym podążanie ku życiu wiecznemu. Choć mógłby skupić się tylko i wyłącznie na tym, co może, bo przecież nie robiłby nic złego, to on był w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, które pewnie ułatwiłyby mu życie, byleby tylko komuś pomóc, czy zostać przy kimś, kto potrzebował jego pomocy. I tutaj ten obraz zawodów, który się pojawia, jest bardzo wymowny, zwłaszcza z perspektywy mieszkańców Koryntu. Niedaleko Koryntu była umiejscowiona arena, na której odbywały się tego typu zawody, więc mieszkańcy Koryntu doskonale wiedzieli, czy znali realia życia sportowca, doskonale orientowali się, że taki sportowiec, chcąc osiągnąć cel swojego funkcjonowania, czyli chcąc osiągnąć laur zwycięstwa, musi całkowicie podporządkować swoje życie temu, aby trenować, temu, aby rozwijać swoją cielesność, aby dążyć ku temu, aby być najlepszym. I w naszym życiu chrześcijańskim jest dokładnie tak samo. To, że jestem chrześcijaninem, daje mi bardzo dużo wolności, bo kochani, Pan Bóg jest tym, który nie ogranicza tej naszej wolności. On szanuje naszą wolną wolę. Ale to, że ja mogę wszystko, nie oznacza, że ja powinienem wszystko robić. Nie wszystko, co mogę, mi służy i nie wszystko, co mogę i nawet jest dobre, służy drugiemu człowiekowi. I dzisiejsze Słowo Boże pokazuje, że jeżeli ja mogę coś zrobić dobrego, ale jeżeli to miałoby zasłużyć, czy inaczej, miałoby zaszkodzić drugiemu człowiekowi, powinienem z tego zrezygnować. Paweł miał prawo jako apostoł do tego, żeby korzystać z utrzymania wspólnoty w Koryncie. Mógł skorzystać z tego, że już jest poziom wyżej od pozostałych. Mógł niejako zacząć ułatwiać sobie to codzienne funkcjonowanie jako nauczyciel, bo ten poziom już osiągnął. Ale Paweł tego nie czyni. On chce być razem ze swoimi uczniami, on chce robić dokładnie to, co swoi uczniowie. Nawet jeżeli coś dla niego już jest dawno przepracowane, on jest w stanie zejść do tego poziomu, żeby towarzyszyć tym, którzy chcą go naśladować. I w naszym życiu też, kochani, w taki sposób powinniśmy funkcjonować. Jeżeli zmierzamy w jednym celu, ku jednemu temu punktowi docelowemu, to powinniśmy nie tylko i wyłącznie skupiać się na samych sobie, ale powinniśmy zobaczyć także dookoła siebie ludzi, którzy być może troszeczkę nie dają sobie rady i być może troszeczkę zwolnić kroku tak, abyśmy wspólnie dotarli do zamierzonego celu. Paweł właśnie to pokazuje, że on jest w stanie zrezygnować z własnej wygody, że on jest w stanie zrezygnować z tego tempa, które byłoby dla niego najbardziej optymalne, żeby tylko i wyłącznie drugiemu człowiekowi ułatwić tą drogę. I my również tak powinniśmy funkcjonować. To, co jest najistotniejsze i to jest bardzo mocny obraz dzisiejszego Słowa Bożego, to ta moja walka o drugiego człowieka i to moje skupienie się na tym, żeby ułatwić mu jak najmocniej dotarcie do Pana, nie powinno nigdy wiązać się z ryzykiem tego, że ja zejdę z tej drogi, na której oboje jesteśmy. Jeżeli taki mój brat On ociąga się z tym treningiem. On niekoniecznie poważnie podchodzi do tego treningu, czy on chciałby wręcz zmodyfikować to moje dążenie ku temu celowi. Niekoniecznie potrafi być posłuszny. Ja nie powinienem ryzykować własnym zbawieniem. Ja nigdy nie powinienem zejść z tej drogi, na którą Pan mnie zaprosił. Jeżeli On nie chce, do niczego zmusić Go nie mogę, ale to, co najistotniejsze, ja nie dam Mu się pociągnąć ku zatraceniu. Niestety my bardzo często, walcząc o drugiego człowieka, dajemy się porwać i to często motywując to tym takim najwłaściwszym powodem, czyli miłością do drugiego człowieka, dajemy mu się ściągnąć z tej drogi, która prowadzi ku zbawieniu, naszemu zbawieniu. Idziemy na różnego rodzaju ustępstwa, chcąc niejako pokazać, że rzeczywiście na tym drugim człowieku nam zależy. Paweł dzisiaj mówi, że w tej walce o ten najważniejszy cel naszego życia, czyli o zbawienie, nigdy nie powinniśmy zejść z tej drogi, nawet na chwilkę, nawet na moment, tylko cały czas powinniśmy na tej drodze trwać i nawet jeżeli ktoś nam niesamowicie bliski chciałby nas z tej drogi ściągnąć, nigdy nie powinniśmy mu się pozwolić z tej drogi ściągnąć. Paweł w swoim funkcjonowaniu nigdy nie odstąpił od Chrystusa. To wielu jego braci i wiele osób ze wspólnoty, którą założył, często schodziło z tej drogi, ale on nigdy nie schodził z tej drogi, żeby pójść za nimi, czy żeby, aby ich przywrócić Chrystusowi. On miał świadomość tego, że tylko trwając przy Chrystusie, to, co robi w swoim życiu, przyniesie właściwe, te najlepsze owoce. Natomiast kiedy zejdzie z tej drogi, ryzykuje swoim zatraceniem i to już niestety sprawi, że nikomu nie będzie w stanie pomóc. Dlatego on zapraszał każdego do wspólnej pracy, do wspólnego zmierzania ku jednemu celowi, ale sam nigdy od tego celu nie odstępował. Nie czynił siebie bardziej doskonałym od innych, bo robił dokładnie to samo, co każdy ze wspólnoty, którą nauczał. Wspólnie zmierzali do tego celu, ale on nigdy nie przestał iść drogą, która do tego celu prowadzi, nawet jeżeli jego towarzysze z tej drogi schodzili. I kochani, chciejmy w taki sam sposób postępować w naszym życiu. Nie czujmy się lepsi od naszych braci i sióstr, być może tych, którzy są troszeczkę mniej zaawansowani, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Walczmy o nich, niejako dostosowywując tempo zmierzania ku Chrystusowi, niejako trochę pod nich układając to wszystko i nasze funkcjonowanie. Bądźmy w stanie zrezygnować nawet z dobra, żeby tylko i wyłącznie tego drugiego człowieka w żaden sposób od Chrystusa nie odciągnąć. Ale jeżeli będzie taka konieczność, nie bójmy się drugiego człowieka zostawić, bo jeżeli On ściągnie nas z drogi wiodącej ku Chrystusowi, niestety obaj się zatracimy. Natomiast On zawsze będzie mógł do mnie wrócić, bądźmy na Niego otwarci, zmierzając ku temu celowi, jakim jest nasze zbawienie. Tego dzisiejsza Ewangelia nas uczy, do tego Pan Jezus dzisiaj nas zaprasza, abyśmy osiągnęli tą największą nagrodę, jaką jest życie wieczne z Bogiem w niebie. Jeżeli będziemy się trzymać tych wskazówek świętego Pawła, z pewnością to niebo osiągniemy. Ono jest dla nas przygotowane. Ważne, abyśmy nie przestali zmierzać ku niemu. Amen. A teraz powstańmy i Panu Jezusowi, który uczy nas modlitwy, przedstawmy nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wsparty mocą Ducha Świętego bronił niestrudzenie depozytu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby swoje obowiązki na rzecz społeczeństw traktowali jako służbę. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby budowali swoją przyszłość na fundamencie, jakim jest Chrystus. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w intencjach nas tu zebranych, jak również w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby dzięki Bożemu miłosierdziu otrzymali przygotowane mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu zgromadzonych, abyśmy korzystając z sakramentów świętych, byli drogowskazami dla wszystkich poszukujących Boga. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, umocnij nas swoimi darami i prowadź nas pewną drogą ku szczęśliwej wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Niech świat cały pozna wreszcie.
1: Ostatnio byliśmy świadkami wielu katastrof.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki Ci składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Kochani, mądrze kochajmy drugiego człowieka, a mądre kochanie drugiego człowieka to dzielenie się z tym drugim człowiekiem miłością, której jesteśmy pełni, bo napełnił nas nią sam Chrystus. Dlatego dzielmy się Chrystusem z drugim człowiekiem, z każdym, kto tego chce. I nie bójmy się zostawić kogoś, kto na tego Chrystusa jest zamknięty, a kto zagraża naszej więzi z Nim. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Trwa protest na kolei przez tragiczny wypadek pod Przysuchą. Śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła w dom na Lubelszczyźnie, zostało umorzone. W drodze na Ukrainę jest pomoc dla dzieci z domów dziecka. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To może powodować duże opóźnienia. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Rządzący obiecują zmiany. A szef związkowców Leszek Miętek komentuje.
1: Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
0: Protest maszynistów wywołany został przez tragiczny wypadek na przejeździe pod Przysuchą na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali. Część z nich w ciężkim stanie. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Berykach na Lubelszczyźnie. Był to pocisk wystrzelony przez polskie wojsko w celu zniszczenia rosyjskich dronów. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich bezzałogowców, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku. Trwa jego odbudowa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bądźcie pewni, że Pan, który Was powołał, jest wierny, a On Was poprzedza w drodze i Wam towarzyszy, powiedział Leon XIV na audiencji dla nowo mianowanych biskupów.
4: Siamo vescovi.
5: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
0: W kursie przygotowanym w Watykanie dla ostatnio mianowanych biskupów uczestniczyło też 5 duchownych z Polski. Siemianowicka Fundacja Galon w drodze na Ukrainę. Organizacja wieź kolejną pomoc humanitarną dla dzieci z domów dziecka za naszą wschodnią granicą. Ukraińskie placówki już się przygotowują do nadchodzącej zimy, bo te bywają tam bardzo srogie. Dlatego na tym jednym konwoju na pewno się nie zakończy. Cały czas Fundacja Galon prowadzi zbiórki. Co jest teraz najbardziej potrzebne? Tłumaczy Jarosław Cieślik, prezes fundacji.
6: Powerbanki, ta odzież ciepła przede wszystkim, kurtek, spodni ciepłych czy jakiś getrów dla dzieciaków. W każdych rozmiarach szukamy od każdego. Kto może nas wesprzeć, serdecznie zapraszamy. Kontakt jest na naszej stronie facebookowej Fundacji Galon. Jeżeli ktoś chce nas pomóc, chce z nami pojechać, chce zobaczyć, jak to wygląda, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
0: Kto nie może przekazać darów, ten może wesprzeć Fundację Galon w jej działaniach, ofiarując wolny datek na portalu zrzutka.pl.
7: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 9 stopni na termometrach, ale słuchajcie, jak jechałam do pracy koło godziny 5:30, na termometrach było 4 stopnie, przynajmniej tak pokazywał mi termometr w samochodzie. Dziś na niebie sporo chmur, ale temperaturowo i też nie najcieplej, do 17 stopni. Taka temperatura będzie w takim maksymalnym momencie dnia, a na Dolnym Śląsku do 18 stopni dziś.
8: Reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy ostatni dzień tygodnia, czyli ten taki najbardziej wyczekiwany, myślę. No i również rozpoczynamy go z Radiem Rodzina, także już teraz na dobry początek tej godziny zespół One Republic i kawałek Counting Stars, później dużo dobrej muzyki, ale też i chociażby audycja czy Tadełko i troszkę ciekawych informacji, także zapraszam do tego, byście byli z nami, no i spędzili z nami ten czas, myślę, że będzie bardzo przyjemnie.

0: Kwadrans po godzinie 7 już na zegarach, a więc zapraszam Was na czytadełko.
1: Witamy serdecznie w kolejnym czytadełku. Córka
2: i mama.
1: Lucja
2: i Ada.
1: A dzisiaj chcemy opowiedzieć o książce Pytania na każdy dzień.
2: Tak, niedokładnie jest taki tytuł, więc podam taki, jaki jest naprawdę, okej?
1: No.
2: Wszystko, co chcesz wiedzieć dookoła świata, genialne pytania i proste odpowiedzi na każdy dzień roku. Więc w sumie powiedziałaś dobrze, o czym ta książka jest, ale tytuł się trochę różnił. I autorką tej książki jest Molly Oldfield. To jest taka pani, która prowadzi też podcast, czyli trochę robi to, co my. Też mówi do mikrofonu i odpowiada na różne pytania dzieci. Lucja, opowiedz może trochę więcej o tej książce. Co my tu znajdziemy? O co tutaj chodzi?
1: Wielkie słońce, no i pełno zwierząt i ludzi.
2: No to jest na okładce, a jak otworzymy tę książkę w środku, to co my tam znajdziemy?
1: Pełno pytań. Oczywiście możemy poszukać czegoś bardzo śmiesznego. Na przykład akurat znam coś, co jest strasznie śmieszne.
2: Ty szukaj, a ja tylko powiem, że ta książka jest podzielona w taki sposób, że każdego dnia roku możemy przeczytać jedną ciekawostkę, zadać jedno pytanie i przeczytać, poznać odpowiedź na nie, bo ona jest właśnie podzielona na miesiące i konkretne dni w tym miesiącu. No i my oczywiście nie przeczytałyśmy jeszcze tak całej od deski do deski, no bo to książka przeznaczona do czytania na cały rok, chociaż jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to może sobie oczywiście czytać tak jak chce, więc miałyśmy taką metodę, że sprawdzały jakie są pytania na przykład w dni naszych urodzin. Pamiętasz, jakie było pytanie w dniu twoich urodzin?
1: No oczywiście, że pamiętam. Jako śmiernice zmieniają kolory.
2: I zapamiętałaś coś z tej odpowiedzi?
1: Że one malują tak pod swoją skórą kolory. No i one mają takie barwniczki, mogą sobie otwierać, żeby pokazać kolor. Takie jakby mają pęcherzyki, w których znajdują się takie jakby farbki tam nalane, które zawsze tam są.
2: Tak.
1: No i na przykład mogą wypuścić atrament w środku, który wygląda jak ośmiornica. I wtedy drapieżnik myśli, że to ośmiornica i zjada śluz, a nie ośmiornica. Ośmiornica w tym czasie się gdzieś kamufluje.
2: Jak oceniasz tę ciekawostkę? Czy to jest fajna ciekawostka na twoje urodziny?
1: Tak.
2: A jak ocenisz ciekawostkę na moje urodziny?
1: Ekstra!
2: Dlaczego ekstra?
1: Zaraz ją przeczytasz.
2: Więc ciekawostka na moje urodziny to była odpowiedź na pytanie, jak z odchodów wytwarza się energię elektryczną. No tak średnio jestem zadowolona z tematyki tej ciekawostki, ale niech już będzie. A kiedy ta nasza audycja jest emitowana, to jest 11 września. Sprawdzimy, jaka to będzie ciekawostka. O, to jest ciekawostka, wiem, taka, której ty bardzo nie lubisz, bo się bałaś, więc nie będziemy odpowiadać na to pytanie, ale to jest pytanie, jakie jest najniebezpieczniejsze zwierzę na świecie? To jest chyba jedno z tych pytań, które ci się tak nie za bardzo spodobało, prawda?
1: No, prawda, prawda. Dwa na razie mi się tak okropnie nie podobają.
2: Ale jest bardzo dużo pytań, które ci się spodobały, prawda? Masz jakieś swoje ulubione?
1: Te na twoje i moje urodziny.
2: A oprócz tych? Myślałam, że pomidorowa ciekawostka jest twoją ulubioną.
1: No właśnie, może jej szukam, ale jeszcze nie powiem. Nie patrz, bitwa pomidorów i niechmy się dziadku z pomidorowego wypadku.
2: Tak, to jest pytanie, dlaczego ludzie rzucają w siebie pomidorami podczas lato matiny? I dlaczego tobie się to tak spodobało?
1: No bo sam narysowałam keczupowego kota, który zamiast pomidorów miał keczup i no by na pewno wygrał tą wojnę.
2: Czyli ty jak dowiedziałaś się o tym, że jest w ogóle taka bitwa, gdzie ludzie obrzucają się przez godzinę pomidorami, a potem są polewani wodą z węża, to ciebie zainspirowało do stworzenia przygód kota keczupa?
1: Tak, kot keczup ma same szalone pomysły i wszędzie ma swoje magiczne keczupy.
2: Mi się ta książka bardzo, bardzo podoba. Zaraz powiem dlaczego. A tobie, Lucja, podoba się czy nie?
1: Strasznie.
2: A dlaczego?
1: No, śmiesznie, no bo przez to powstało moje ulubione opowiadanie o kącie keczupu. Bardzo lubię tą książkę w ogóle.
2: Czy lubisz ją też dlatego, że jest dużo ciekawostek przyrodniczych, a ty bardzo lubisz właśnie taką tematykę?
1: Na mojej urodziny jest fajne pytanie.
2: No już o nim mówiłyśmy, ale jest też więcej przyrodniczych pytań, prawda?
1: Tak, o wiele, wiele więcej.
2: No właśnie, tematyka w tej książce jest bardzo różnorodna. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ta książka jest też pięknie wydana.
1: Ekstra ilustracja.
2: Do tego te odpowiedzi na pytania mają różną długość. Raz to jest cała strona, raz połowa strony, raz 1/3, więc nie ma też tego czytania bardzo dużo. Także dla dzieci, które na przykład nie przepadają za czytaniem długich książek, no to to jest super, bo tu mamy pytanie-odpowiedź i mamy coś dokończone. A dla tych z Państwa, którzy chcą czytać z dziećmi i lubicie właśnie takie krótsze formy, no to myślę, że ta książka jest super pretekstem do stworzenia takiego rytuału, że zatrzymujemy się na minutkę, dwie, trzy i czytamy sobie wspólnie ciekawostkę. A tematyka, tak jak wspomniałyśmy, jest przeróżna. Jest o zwierzętach, na przykład jaki jest najmniejszy ptak na świecie, albo ile mrówek można by zmieścić w samolocie, żeby nadal mógł wystartować. Czy węże i mewy kichają. Jest też o piłce nożnej, o witaminach, o zdrowiu, o środowisku. Różne ciekawostki historyczne.
1: O alergiach.
2: O różnych krajach. Niektóre pytania są takie śmieszne, niektóre trochę może dziwne, niektóre zaskakujące. W grudniu są też świąteczne oczywiście.
1: Takie no, trochę niemiłe, takie straszne.
2: Mhm. I to, co ważne, to autorka zaznaczyła, że część odpowiedzi jest oparta na faktach i one są też konsultowane z różnymi specjalistami w danych dziedzinach, a inne odpowiedzi są oparte na opiniach albo autorki, albo tych osób, które współtworzyły książkę, ale też jest takie zapewnienie, że ta wiedza przedstawiona w książce została dokładnie sprawdzona i jest prawdziwa w momencie pierwszej publikacji w 2026 roku. No bo może być tak, jak na przykład było z Plutonem, który kiedyś był opisywany jako planeta, a teraz jest planetą karłowatą, więc być może wiedza z tej książki też kiedyś się trochę zmieni, ale na rok 2026 jest jak najbardziej aktualna. Więc my Państwu bardzo serdecznie tę książkę polecamy. Jest też świetna na prezent, bo jest naprawdę pięknie wydana i taka porządna książka. Jest co trzymać. Wszystko, co chcesz wiedzieć dookoła świata, genialne pytania i proste odpowiedzi na każdy dzień roku. Molly Oldfield od wydawnictwa Znak. A my się już z Państwem żegnamy i mamy nadzieję, że macie przed sobą wspaniałe plany czytelnicze. Ada?
1: I Łucja.
2: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

7.30 już na zegarach, a ja zapraszam Was na kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście piątek, 11 września. Imieniny obchodzą dzisiaj Jacek, Dagna, Prot oraz Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty. Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A przysłowie na dziś to: Gdyna Jacka, pogoda, suche w jesieni dnie. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Ze wszystkich święty najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. Jeżeli chodzi o tę pogodę, no dziś, tak jak słyszeliśmy chwilę po godzinie 8, ona nie będzie zła. 17 stopni, no słońca aż tak dużo nie będzie, ale mimo wszystko deszczu raczej być nie powinno, chyba że w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku, więc zobaczymy. Jeżeli będzie pogoda, no to według przysłowia jesień powinna być sucha, ale jak będzie, to się oczywiście okaże. Dziś słońce wstało o godzinie 6.03, a zajdzie o godzinie 19.01. Dzień będzie trwał 12 godzin i 57 minut. No i widzimy. Myślę tak, jak ten dzień już robi się coraz krótszy, chociażby właśnie robi się coraz później, robi się jasno. No więc my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Na naszej antenie już teraz męskie granie orkiestra.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

To była ZAS na antenie Radia Rodzina, a ja chciałam wam powiedzieć o tym, jak jechałam dziś do pracy. No, gdy wyszłam z domu, po prostu było bardzo ciemno. No i ta ciemność nie ustępowała. No i tak do godziny mniej więcej 6 było ciemno na dworze. No i tak sobie pomyślałam właśnie, że jak to się szybko wszystko zmienia, że jeszcze kilka dni temu o godzinie 5.30, chociażby 5.40, już słońce wychodziło i zaglądało nam do okien, a teraz kilka dni później, 11 września, już dopiero musimy czekać do godziny 7, żeby słońce nam wyszło, albo no, może troszkę wcześniej. W każdym razie już teraz Eros Ramazzotti na antenie Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Na zegarach już 7.50, a więc czas słów kilka powiedzieć o tym, co czeka nas o godzinie 8.10. Będzie to oczywiście audycja Poranny Gość, a dziś gościem Ilony Baran będzie Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. W audycji porozmawiamy o tym, czym jest pomoc humanitarna, jak działa PAH, a także w jakich zakątkach świata możemy znaleźć jej pracowników. Zapytamy również o aktualną sytuację w Nepalu, gdzie pilnie potrzebna jest pomoc humanitarna. To oczywiście związane jest z powodzią, która całkiem niedawno miała tam miejsce. Ja już teraz w imieniu Ilony Baran bardzo serdecznie zapraszam na audycję Poranny Gość, która już o 8.10 na antenie Radia Rodzina.

0: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Na razie nie ma szans na obniżkę stóp procentowych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Wszystko to po kłosie tragedii sprzed dwóch dni. Na Mazowszu w Sokolnikach suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy, co możliwe, by było jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
1: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
0: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
2: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
0: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osama Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W pierwszej z bliźniaczych wież pracował Przemysław Glaziak. Kiedy wbił się w nią porwany samolot, miał wrażenie, że przechylił się cały budynek.
3: Widziałem tylko, że uniosły się niesamowite kłęby dymu i ognia. I widziałem normalnie niesamowitą ilość w ogóle ludzkich ciał wypadających, komputerów przy tym, drukarek, wszystkiego naokoło, stosy papierów, no i wtedy naprawdę się panicznie przestraszyłem. Wtedy po prostu stwierdziłem, że mogę za chwilę umrzeć.
0: W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niepokojące sygnały dla kredytobiorców. Nie ma póki co szans na obniżkę stóp procentowych. Najnowszym wypowiedziom szefa Narodowego Banku Polskiego przysłuchiwał się Mateusz Kornas.
5: Obecny poziom stóp jest umiarkowany i stabilizuje gospodarkę, a obniżenie stóp do końca roku jest nierealne, twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i wskazuje na przyczynę wzrost inflacji. Ponadto bardziej realny wydaje się teraz scenariusz wzrostu stóp procentowych. Mogłyby wzrosnąć w ślad za inflacją, a to oznaczałoby wyższe raty kredytów. Zdaniem szefa NBP ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w kolejnych miesiącach rośnie.
0: Dodajmy, że w środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych. W nagraniach młodych twórców internetowych jest bardzo dużo ukrytych przekazów reklamowych. Dzieci oglądające takie marketingowe zachęty nie mają narzędzi, by się przed nimi chronić. To główne założenia kampanii informacyjnej Łowcy Reklam, przygotowanej przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia. By zobrazować zagadnienie, twórcy nagrali satyryczną reklamę zachęcającą do kupna kapci. Pracująca na co dzień w agencji reklamowej Anna Hacuś przyznaje.
6: Takie jest moje marzenie, żeby nawet jeśli nie będzie mniej tego marketingu kierowanego do dzieci, bo pewnie nie będzie, bo to jest grupa docelowa, na której dosyć łatwo można zarobić dosyć duże pieniądze, to na pewno im większa będzie świadomość nas rodziców i dzieci, tym te zakupy i decyzje zakupowe będą mądrzejsze, być może rzadsze.
7: Wszyscy mają, ty nie masz, no i już czujesz ten ból.
0: Stowarzyszenie zapowiedziało, że opublikuje serię podcastów dotyczącą właśnie tematyki reklam, które kuszą nasze dzieci, oraz garść porad, jak próbować sobie radzić z tym zagadnieniem.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury nam powolutku rosną, mamy już 10 stopni. Na niebie sporo chmur i dziś te chmury będą nam towarzyszyły we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, a w południowej części naszego województwa może troszkę popadać. Mam na myśli tutaj Jelenią Górę, Wałbrzych, Strzelin czy Kłodzko. Na Dolnym Śląsku do 18 stopni. No i cóż, dziś te chmury będą przeważały na niebie.
9: Reklama.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
15: Incoming!
14: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
16: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już za chwileczkę, za 4 minuty na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem Ilony Baran w tej audycji będzie Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Porozmawiamy o tym, czym jest pomoc humanitarna, jak działa Polska Akcja Humanitarna, a także w jakich zakątkach świata możemy znaleźć jej pracowników. Nie zabraknie oczywiście pytań o aktualną sytuację, chociażby w Nepalu, gdzie niedawno miała miejsce powódź błyskawiczna, która spowodowała duże zniszczenia. I teraz właśnie w Nepalu pilnie potrzebna jest pomoc humanitarna. O to również zapytamy. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was na tą audycję, którą rozpoczniemy już za chwileczkę o 8.10.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest Ilona Baran, a także jej gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Ostatnio byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, które wydarzyły się w różnych zakątkach świata, ale cały czas obserwujemy konflikty zbrojne, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to na Ukrainie. I właśnie o tym, jakiej pomocy potrzebują i jak pomagać, będziemy rozmawiać z Maciejem Bagińskim, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, witam.
2: Polska Akcja Humanitarna jest obecna nie tylko w Polsce, ale i w wielu zakątkach świata. Zacznijmy od tego, czym jest ta pomoc humanitarna, czym różni się od charytatywnej?
3: Pomoc humanitarna to jest dostarczanie takiej pomocy pierwszej potrzeby, tam gdzie jest zagrożone ludzkie życie, zdrowie, ale również godność. My tam jesteśmy. Dzisiaj jest Polska Akcja Humanitarna jest w 10 miejscach na świecie, od Madagaskaru poprzez Afrykę Wschodnią, czyli Sudan Południowy, Kenię, Somalię i dalej jesteśmy w Jemenie, od zeszłego roku w Syrii. Od 2014 roku jesteśmy w Ukrainie, bo ta wojna nie zaczęła się w 2022 roku, tylko w 2014 na wschodzie. Jesteśmy też w Polsce i tutaj mamy program Pajacyk i jeśli dzieją się rzeczywiście jakieś katastrofy naturalne, tak jak powódź 2 lata temu, tak przy okazji mamy za chwilę rocznicę, 2. rocznicę tej powodzi tutaj na Dolnym Śląsku. Jesteśmy też w Strefie Gazy, nie bezpośrednio, ale poprzez nasze zaprzyjaźnione organizacje na zachodnim brzegu. To chyba wszystkie kraje, które wymieniłem, tych miejsc jest 10.
2: Jak wygląda wasza pomoc? Kiedy podejmujecie decyzję, że jedziecie do danego kraju?
3: No to jest poprzedzone analizami. Jeśli dzieje się jakaś katastrofa naturalna, no to nie ma czasu na jakieś głębsze analizy, tylko jest decyzja, organizujemy zbiórkę i z tą zbiórką, ze zebranymi pieniędzmi albo jedziemy sami, albo korzystamy z pomocy tam na miejscu organizacji, które tam już są. To jest bardzo ważne, dlatego że w takich odległych krajach jak Nepal teraz była ta, pamiętamy, to nie jest kwestia pamiętania, to się wydarzyło 2 tygodnie temu, ta taka szybka powódź. I tam samo dotarcie z Polski do Nepalu jest bardzo trudne, więc korzystamy z organizacji tam, które są już na miejscu. Podobnie jest w krajach z krajami Ameryki Południowej. To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle, bo tych katastrof jest mnóstwo, tych wojen jest mnóstwo, tych konfliktów jest kilkaset dzisiaj na świecie i dotarcie do tych miejsc, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudne, ale my dzisiaj dzięki mediom jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, czyli to już nie jest tak jak kiedyś jeszcze paręnaście lat temu, że jeździli reporterzy, dzisiaj mamy telefony komórkowe, gdzie możemy bezpośrednie relacje robić z tych miejsc, tych trudnych miejsc i takie relacje potem znajdują się w internecie i możemy szybko reagować. To nie jest tak, że dowiadujemy się z gazet, że była jakaś katastrofa, organizujemy zbiórkę. Ta pomoc bardzo przyspieszyła. Jeśli chcemy pomóc, to możemy pomóc w tych sytuacjach takich nagłych, możemy pomóc natychmiast, ale jeśli pomoc jest potrzebna permanentnie, my jesteśmy już 20 lat w Sudanie Południowym. Jeśli ta pomoc jest potrzebna permanentnie, to ważne jest, żeby ta zbiórka odbywała się jak gdyby na okrągło, tak, żebyśmy tutaj nie zatracili ciągłości. To jest bardzo ważne w pomocy humanitarnej, aby nie była to jednorazowa akcja, no bo wtedy pieniądze się wyczerpują, kończą się pieniądze i kończy się pomoc, a nie na tym to polega. Ta pomoc musi być właśnie regularna, ciągła, dostarczana w sposób bardzo racjonalny i tak to wygląda w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale myślę, że w innych organizacjach też.
2: Słynne słowa, które były wypowiadane wielokrotnie, to nie sprint, a maraton.
3: Dokładnie tak jest. I to już trochę się zbanalizowało, ale rzeczywiście to zdanie potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że trzeba ciągle pomagać, regularnie, trzeba pomagać racjonalnie. Ta pomoc humanitarna też zmienia swoje oblicze. To już nie jest efekt emocji, jakichś zrywów romantycznych, tylko to jest efekt racjonalnych decyzji, racjonalnych wyborów. Ta pomoc bardzo się, nie chcę powiedzieć, że sformalizowała, ale sprofesjonalizowała na pewno. Dzisiaj są na uniwersytetach wydziały,

0: gdzie można się uczyć pomocy humanitarnej, jak to dobrze organizować. I dzisiaj pomoc humanitarna to nie tylko dostarczanie na miejscu pomocy, ale to są również biura. Tutaj na przykład my mamy w Polsce, gdzie zatrudniamy ponad 80 osób w Polsce, które obsługują te 10 miejsc na świecie. To są działy logistyki, finansów, księgowości, HR-ów, programów. To wszystko jest bardzo sprofesjonalizowane, bo ta pomoc musi być profesjonalna. Ona nie może być taka chaotyczna, nie może być, tak jak powiedziałem wcześniej, emocjonalna. Na emocjach się wszystko zaczyna. To jest nasze źródło działania, jakieś pierwsze źródło, ale potem musimy przejść już do takich działań, nie chcę już powtarzać profesjonalnych, ale do takich działań konkretnych, opartych na regułach, zasadach, bo te zasady w świecie humanitarnym obowiązują takie standardy.
1: Wspomniał pan o Nepalu, po gwałtownych powodziach tam się stała tragedia. Jak wygląda tam obecnie sytuacja? Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy? No,
0: to, co się tam wydarzyło, to widzieliśmy. Te znikające domy, te znikające dworce. I tam jest właśnie potrzebna pomoc bezpośrednia, humanitarna. Woda, czysta woda, dostęp do wody, bo tego tam nie ma. No i pakiety higieniczne, higiena, bo to jest druga. Ja wczoraj rozmawiałem z osobą, która tam dostarcza tę pomoc, bo nas bezpośrednio tam nie ma. No i ona powiedziała, że teraz to już jest taki moment, gdzie zaczyna się sprzątanie, ale to sprzątanie po powodzi, pamiętamy, co było tutaj 2 lata temu w Polsce, ale to jest zupełnie inny klimat, więc to trochę inaczej wygląda. No i tam się zaczynają tragedie. Tam nie ma takiej zorganizowanej pomocy jak tutaj. Tam jest trudność z dotarciem. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale stało się to 2 tygodnie temu i ten temat schodzi pomału z pierwszych stron gazet, z wiadomości telewizyjnych czy radiowych, bo te katastrofy niestety, ale nam powszednieją i to spowszednienie tych wszystkich sytuacji humanitarnych jest takim bardzo niepokojącym zjawiskiem, no ale jest tego tak dużo, że nie sposób też na to wszystko odpowiedzieć. Nie jesteśmy też na tyle bogatym narodem, czy świat jest bogaty i mówi się, że potrzeba 200 miliardów dolarów, żeby problemy humanitarne, te takie podstawowe, zakończyć. I wydaje się, że 200 miliardów to jest ogromna suma, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na skalę bogactwa tego świata, na to, że niektóre osoby, ci bardzo bogaci ludzie posiadają większe majątki niż te 200 miliardów, no to wydaje się, że to powinno się skończyć tak za pstryknięciem palca, no ale tak się nie dzieje, taki jest świat od wieków. Dzieli się on na bogatych i biednych, no i ci biedni mają, jak wiemy, no też nie chcę tutaj banalizować, ale no dostają niestety takie historie swoje życiowe.
1: 2 lata temu było trzęsienie w Maroku. Wy tam byliście na miejscu, pomagaliście. Jak to wyglądało?
0: No, to jest tak, że organizujemy zbiórkę i z tej zbiórki lecimy tam na miejsce, nasz zespół pomocy natychmiastowej.
1: Czy pieniądze są lepszą formą, jeżeli chodzi o kryzys humanitarny, czy lepiej wysyłanie rzeczy?
0: Już mówię. Wydaje mi się, że najlepszą pomocą dzisiaj, i to jest taka bardzo nowoczesna pomoc, to jest zbiórka pieniędzy, jechanie tam na miejsce i kupowanie tam na miejscu. To jest taka nowoczesna forma pomocy, dlatego że też przez to wspieramy gospodarkę, która tam na miejscu cierpi z powodu tych katastrof czy sytuacji wojennych. No i to jest bardzo ważne, żeby... Te koszty transportu są dzisiaj ogromne. No, przewiezienie z Polski przysłowiowych kocy czy namiotów byłoby bardzo kosztowne. Więc wysyłane są osoby, które te pieniądze na miejscu wydają wśród lokalnych sprzedawców, lokalnych handlowców i tak to się dzieje. To jest nowoczesne i tak powinno się dzisiaj pomagać. Stawiamy na lokalizację, to jest też bardzo ważne. Dzisiaj w Polskiej Akcji Humanitarnej zatrudnionych jest około 600 osób. To już jest naprawdę ogromna liczba. Z tego, tak jak powiedziałem, mamy 8 biur krajowych. Tych ekspatów, czyli takich pracowników międzynarodowych, jest kilkunastu dzisiaj w Polskiej Akcji Humanitarnej. To nie jest tak, że jadą tam pracownicy z Polski, obejmują kierownicze stanowiska. Nie, szukamy lokalnych menadżerów. Są tam osoby świetnie wykształcone. W Afryce są świetne uniwersytety, które dostarczają doskonale wykształconych ludzi. I to jest ważne. Oni znają te lokalne zwyczaje, znają język, znają prawo lokalne i dzięki temu ta pomoc jest, tak jak powiedziałem, profesjonalna, ale przez to skuteczna.
1: Jedziecie na miejsce i co dalej?
0: I tam przede wszystkim spotykamy się z lokalnymi władzami. Musimy dostać pozwolenie na działanie. Z takim pozwoleniem albo organizujemy tymczasowe biuro, i tak jest najczęściej. Dostajemy taką jakby licencję i, no i działamy. I jedziemy w teren i patrzymy, bo to lokalne władze pokazują nam, gdzie są największe potrzeby, one to najlepiej wiedzą. I robimy tak zwany assessment potrzeb. No, jeśli to jest katastrofa naturalna, no to szybko wiemy, czego potrzeba, prawda? Najczęściej potrzeba właśnie wody, środków higienicznych. To zależy, jaka to jest pora roku, ale takiego podstawowego schronienia, czyli namiotów, kocy. I to na miejscu organizujemy. Jeśli nie można tego kupić na miejscu w kraju, bo są braki, to w kraju ościennym szukamy takich rzeczy, no i dostarczamy już tę pomoc tam na miejsce do określonych społeczności, które zostały wcześniej wytypowane wspólnie razem z lokalnymi władzami.
1: Przy konfliktach zbrojnych ta pomoc troszkę się różni.
0: No ona się różni. Ta osoba, która tej pomocy oczekuje, ona się niczym nie różni, prawda? My jesteśmy dzisiaj obecni w Ukrainie. Tam mamy 5 biur krajowych od Charkowa do Lwowa. Poprzez Kijów, Mikołajew i Dnipr. I tam rzeczywiście bardzo często lecą te drony, lecą bomby. No ale pomoc jest tak samo, ludzie są wszędzie tacy sami, tej pomocy potrzebują. Co ciekawe, że w miejscach konfliktów zbrojnych, ale nie tylko, potrzebna jest również pomoc psychospołeczna, psychologiczna. I to jest ogromnie ważna pomoc, bo ja bardzo często powtarzam, że wszystkie domy, mury odbuduje się i za chwilę te problemy znikną. Wojna się skończy. Ale nie skończą się problemy ludzi. Tam jest mnóstwo dzieci i te dzieci obserwują to, co się dzieje, te walące, palące się domy. Jakie to przyniesie efekty w postaci chorej psychiki i tej pomocy, tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. My taką pomoc dostarczamy. Mamy dzisiaj 8 takich centrów psychospołecznych, gdzie pracują terapeuci, psychologowie i tę pomoc niosą tam na miejscu właśnie i dla dzieci, ale również dla dorosłych i dla osób starszych, bo osoby starsze też są bardzo w tym konflikcie pokrzywdzone, bo albo dzieci wyjechały za granicę, albo poszły na front i nie ma się kto nimi opiekować. Także jeszcze raz powtarzam, pomoc dzisiaj psychospołeczna jest równie ważna jak taka pomoc humanitarna, która dostarcza wodę czy środki higieniczne.
1: Mówiąc o pomocy, czego zdecydowanie nie powinniśmy robić, chcąc pomagać?
0: Nie powinniśmy nic robić na własną rękę, to znaczy próbować sami organizować jakiś zbiórek rzeczy. No, to nie są dzisiaj takie czasy, że zbiera się, że otwieramy stare szafy i wyciągamy rzeczy i dostarczamy do miejsca katastrof, więc nie chcę powiedzieć, że przestrzegam przed tego typu samowolnymi pomocami, ale od tego jesteśmy my i profesjonalne organizacje, nie tylko PAH. My wiemy, jak to zrobić, jak to zorganizować, jak to dostarczyć, tak? No bo pamiętamy, że 2 lata temu przy tej powodzi mnóstwo osób sobie czyściło szafy i dostarczone były sterty rzeczy, które były nikomu niepotrzebne. I potem gminy miały problem z utylizacją tych śmieci, bo tak to nazwijmy. Ludziom wydawało się, że niosą pomoc, a tak naprawdę to nie była pomoc, tylko to było stwarzanie kolejnych problemów.
1: Polska Akcja Humanitarna działa również w Polsce. Jak wy tutaj działacie?
0: Przede wszystkim jesteśmy obecni dzisiaj taki o prawie od 30 lat z programem Pajacyk. Pamiętamy tego pajacyka, któremu klikaliśmy kiedyś w brzuszek i dzięki temu dokonywaliśmy wpłaty na dożywianie dzieci. To dożywianie dzieci dzisiaj w szkołach również jest, co nie powinno mieć miejsca w takim bogatym kraju jak Polska, ale takie rzeczy są jeszcze potrzebne, ale niesiemy dzięki pajacykowi psychospołecznemu też tę pomoc psychologiczną. Myśmy zauważyli po pandemii, kiedy szkoły były zamknięte i dzieci były skazane na pobyt w domach, bardzo często w tych domach się źle działo. Wpadliśmy na taki pomysł, że trzeba tym dzieciom właśnie też psychologicznie przyjść z pomocą psychologiczną. Także to jest jedna z takiej form działalności. Jesteśmy również obecni na granicy polsko-białoruskiej, no ale tam tereny są teraz bardzo ściśle strzeżone i ta pomoc w bardzo ograniczony sposób dociera. Jesteśmy obecni również, niesiemy pomoc Ukraińcom, którzy się przesiedlili do Polski. Próbują się tutaj w jakiś sposób zorganizować. Niesiemy pomoc prawną, pomoc w zdobyciu jakiegoś zawodu, dokształceniu się i tego typu pomoc jest również w Polsce niesiona.
1: Bierze pan udział w panelu poświęconym przyszłości Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i granicom ochrony praw człowieka w sytuacjach kryzysowych. Czy z perspektywy organizacji organizacji humanitarnej. Widzi pan dziś ryzyko, że w imię tego bezpieczeństwa państwa prawa człowieka będą coraz częściej ustępować?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja sam jestem ciekaw efektów tego panelu. Ja uważam, że to jest w ogóle jeden z ciekawszych paneli, bo on ma nie tylko taki społeczny charakter dyskusji o prawach człowieka, ale to jest również dyskusja o koncepcji człowieka, koncepcji współczesnego człowieka. Czy współczesny człowiek jest dzisiaj podmiotem, czy jest przedmiotem? To jest filozoficzne zagadnienie, ale warto sobie na to pytanie odpowiedzieć. To jest zanik autorytetów. I pytanie, co jest ważniejsze, czy prawa człowieka, czy prawa społeczeństwa, prawa społeczności? Czy prawo do życia, czy prawo do obrony swojego kraju? Ja te pytania zadaję. To nie jest tak, że ja odpowiadam na te pytania w tym momencie.
1: Czy w swojej pracy spotykają się państwo właśnie z sytuacjami, w których działanie podejmowane w imię bezpieczeństwa utrudnia albo wręcz uniemożliwia niesienie pomocy? Znamy te filmy, kiedy transport humanitarny nie mógł wjechać na teren konfliktu, czy też udzielić pomocy.
0: To są bardzo, bardzo poważne tematy, bo bezpieczeństwo osób, którym niesiemy pomoc, jest bardzo ważne, ale również bardzo ważne jest bezpieczeństwo osób, które tę pomoc niosą. I bardzo na to, do tego bardzo dużą wagę przykładamy, żeby te osoby, które są w strefach konfliktu, są w tych strefach katastrof naturalnych, miały odpowiednią opiekę. O tej opiece psychologicznej mówiłem wcześniej, ale taką opiekę psychologiczną również stwarzamy dla naszych pracowników. I to jest bardzo ważne, bo te wszystkie obrazy, które obserwujemy tam na miejscu, to nie da się tak po prostu mydłem zmyć, to zostaje w naszych głowach. I to się może wszystko po latach również jakoś powrócić. Nie wiemy, jak to będzie. Staramy się temu zapobiegać. Tak, to jest bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa. No, oczywiście, my mamy taką, no, chcę to powiedzieć, to jest nasza praca. To jest w jakimś sensie, jest to swego rodzaju misja. Powtarzam zawsze nam w Polskiej Akcji Humanitarnej, że żadna z osób, które tam pracuje, nie jest przypadkowo. Te przypadkowe osoby bardzo szybko się wykruszają. Tak mówiłem na początku, że emocje się też bardzo szybko wypalają. Musi być to taka nasza głęboka decyzja o tym, że tu chcemy być tu i teraz, chcemy być tam jutro. No ale życie ludzkie chodzi swoimi ścieżkami. Nie mamy pretensji do nikogo, kto nagle rezygnuje z pracy, czy mówi wystarczy, swoje zrobiłem. To są wszystko decyzje wolnych ludzi, nas.
1: Czy jest jakaś taka historia człowieka, któremu Polska Akcja Humanitarna pomogła, a panu zapadła szczególnie w pamięć?
0: Wie pani, Polska Akcja Humanitarna jest w sektorze działa od 35 lat. Będziemy mieli w przyszłym roku rocznicę. I w tym czasie myśmy dotarli z pomocą do ponad 20 milionów osób. To jest 20 milionów historii. Ja nie wiem, czy jest taka historia, którą mógł opowiedzieć. Dla mnie jest taka historia, to są z ostatnich lat, to są właśnie osoby starsze w tych centrach pomocy psychospołecznej w Ukrainie, gdzie oni się tam zbierają, śpiewają piosenki, robią wyszywanki, rozmawiają ze sobą i to jest dla mnie takie, no to pozostawiło ślad w mojej głowie i bardzo często sobie przypominam te historie. Jest to dla mnie swego rodzaju też takie ładowanie akumulatorów. To jest sens naszej pracy, prawda, że ta pomoc jest dostarczona. Mam też taki obraz rodziny w Sudanie Południowej, która była wewnętrznie przesiedlona z jednego miejsca na drugi, bez żadnego dobytku. Mieli tylko garnki i rower. To była kilkunastoosobowa rodzina, wielopokoleniowa. I oni czekali pod drzewem w cieniu i czekali nie wiadomo na co. To była taka dość sytuacja rozpaczliwa. Oni za chwilę dostali opiekę od wiosce, do której zostali przesiedleni, zostali zakwaterowani w szkole, ale to wszystko było tymczasowe. I ta tymczasowość w tej pomocy, znaczy w tych obrazach jest dla mnie taka też najbardziej taka poruszająca. To, że wszyscy na coś czekają, na taką zmianę sytuacji. A ta sytuacja bardzo często się nie zmienia, ona się pogłębia na jeszcze gorsze momenty. No ale cóż, no to jest nasza praca, no musimy sobie z tym radzić.
1: Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

Już teraz powiemy sobie o mapie. O mapie, którą znamy, bo ona już niebawem przejdzie do historii. Otóż całkiem niedawno ONZ przegłosowała zmianę mapy świata. Przyjęta rewolucja, która dotyczy właśnie wprowadzenia nowej mapy świata, ma dokładniej przedstawiać rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów. Decyzja nie zakazuje używania obecnie używanej mapy, mapy Mercatora, jednak ONZ zachęca szkoły, media, instytucje, a także i firmy technologiczne do stosowania dokładniejszego odwzorowania. Mercator nadal będzie wykorzystywany m.in. w nawigacji, ale może być on stopniowo wygaszany. Ten projekt zainicjowało Togo przy wsparciu krajów Unii Afrykańskiej. Rezolucję poparły 164 państwa, przeciw zagłosowały jedynie Stany Zjednoczone, a 6 krajów Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina wstrzymało się od głosu. Jest to, myślę, taka świeża informacja i pewnie te zmiany będą stopniowo wchodziły w życie. No jak się patrzymy na te mapy, one są już oczywiście dostępne w internecie. No różni się to w sumie tak naprawdę niewiele, może faktycznie jedynie tą wielkością kontynentów na mapie.

To był James Blunt na antenie Radia Rodzina, a ja teraz chciałam wam powiedzieć o nietypowej instalacji, która ma miejsce, która jest właściwie ulokowana w Warszawie. Otóż na Pradze Północ przy ulicy Nieporęckiej 6 wisi żółty telefon. On nie jest atrapą i słuchajcie, można z niego zadzwonić za darmo w każde miejsce na świecie, zarówno na numery komórkowe, jak i na stacjonarne. Jest to taka instalacja artystyczna ufundowana przez konsulat Prettigau, czyli miejsce przyciągającego artystów z Warszawy, Polski i całego świata. Organizuje on wystawy, instalacje i performance dla warszawiaków. Telefon ma swoją nazwę, która brzmi Wolna Linia Dyplomatyczna. No, powiem szczerze, musi to być bardzo ciekawe, otrzymać telefon od nieznanej osoby i nie wiadomo skąd. Sama być może chciałabym czegoś takiego doświadczyć. Także jeżeli chcielibyście również i tego doświadczyć, to udajemy się do Warszawy.

0: Opóźnienia w kursowaniu pociągów, trwa protest maszynistów. Szczecin, Poznań lub Wrocław kandydatami na bazę wojsk USA w Polsce. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Co najmniej co trzeci pociąg w całym kraju opóźniony. Maszyniści na znak protestu zwalniają dziś do 20 km na godzinę przed przejazdami kolejowymi. W ten sposób chcą zmusić rządzących do wprowadzenia przepisów poprawiających ich bezpieczeństwo. W środę na Mazowszu pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba zginęła. O poranku Mateusz Kornas sprawdza, jak wygląda sytuacja na torach w województwie śląskim.
1: Pociąg Wodzisław Śląski-Gliwice ma opóźnienie 30 minut, podobnie na odcinku Orzesze-Leszczyny i Katowice-Zwardoń. W innych przypadkach opóźnienia są nieco mniejsze, ale tak naprawdę na czerwono podświetlone są teraz głównie odwołane pociągi. Pasażerowie nie skorzystają z relacji Katowice-Bochumin, Rybnik-Gliwice w obie strony oraz w obu kierunkach Orzesze-Jaśkowice-Tychy. Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich informuje, że podróżujący dziś z biletem jednego przewoźnika mogą korzystać z biletów innych przewoźników.
2: Wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami kolejowymi, kolejami śląskimi, kolejami małopolskimi, Polregio i PKP Intercity.
1: Bilety Kolei Śląskich honorowane są też dziś w autobusach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku.
0: Choć protest ma potrwać do 12, jego skutki mogą być odczuwane na kolei przez cały dzień. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne, a szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
4: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
0: A tymczasem agencje donoszą, że premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie oraz deklarację o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwajcie przy Jezusie, On jest wierny, powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Leon XIV zachęcił ich do dbania o osobistą relację z Panem Bogiem. Biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tak mówił po spotkaniu z papieżem.
6: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
0: Mianowani w ostatnim czasie biskupi uczestniczą w przygotowanym dla nich w Watykanie kursie formacyjnym.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. No, chmury dziś nas nie opuszczają i tak raczej będzie do końca dnia. Do końca dnia te chmury będą gęsto spowijały na niebo, a w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku może popadać, mam tutaj na myśli południe naszego województwa. Temperaturowo do 18 stopni, tyle między innymi w Wołowie, Polkowicach, Legnicy czy Bolesławcu. We Wrocławiu dziś do 17 stopni.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Werble wybrzmiały, a więc czas na przegląd prasy. Ze mną w studiu są już Daria Detlef i Ilona Baran. Witajcie dziewczyny w piątkowy poranek.
1: Dzień dobry,
2: witamy serdecznie.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Co dziś, jakie informacje wynalazłyście?
2: Zaczynamy oczywiście od informacji dnia ogólnopolskiej, dlatego że w całym kraju, tak jak zapowiedzieli maszyniści, strajkują. Potężne opóźnienia pociągów również na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Rekordzista będzie dopiero po 190 minutach po czasie. Kolejarze rozpoczęli protest w związku z ostatnimi wypadkami na kolei. W związku z tym, że kierowcy nie przestrzegają zawsze przepisów i wjeżdżają pod rogatki. Te kolosalne opóźnienia będą się ciągnąć właściwie przez cały dzień, mimo tego, że na prośbę ministra infrastruktury związki zawodowe skróciły czas protestu do południa, no ale konsekwencje będą się utrzymywać przez cały dzień.
1: Tego dnia właśnie pociągi będą przejeżdżały przez wszystkie przejazdy kolejowe w Polsce z prędkością do 20 km na godzinę. PKP ostrzega również pasażerów przed opóźnieniami i dodaje, że działania maszynistów mogą wpłynąć także na sobotnie kursy pociągów. Także planując podróż, bierzmy pod uwagę protest i uzbrojmy się w cierpliwość.
2: Ja tylko powiem, że chociażby od rana sytuację monitoruje Gazeta Wrocławska, opisuje składy połączeń, które przyjechały już spóźnione do Wrocławia i z Wrocławia z dużym opóźnieniem wyjeżdżają chociażby w kierunku Gdyni Głównej. To pociąg Baltic Express, który przecież wyjeżdża z Pragi, przejeżdża przez Wrocław i docelowo dociera nad morze. Skład miał dojechać na stację na przykład o poranku o 4:20, jednak no, pasażerowie zobaczyli go dopiero przed godziną 8 rano. Także ogromne opóźnienia. Sprawdzajcie koniecznie na stronach internetowych aktualności, ale też w aplikacji przewoźnika, bo tam na bieżąco te informacje są zamieszczane.
0: Kolejna informacja.
1: Pomnik z Wrocławia jedzie do Wenecji. Wrocławski pomnik żołnierzy niezłomnych zostanie pokazany w Wenecji. Twórcy tego monumentu otrzymali zaproszenie na jubileuszową 10. edycję jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych sztuce szkła.
2: Miejmy nadzieję, że nie jedzie pociągiem.
0: No wtedy mogłyby być opóźnienia.
2: Wrocławski pomnik żołnierzy niezłomnych jest Państwu znany, ponieważ on w maju 2024 roku został odsłonięty u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej, Dyrekcyjnej we Wrocławiu. Dzisiaj opiekuje się nim Centrum Historii Zajezdnia, które prowadzi wokół monumentu działania edukacyjne poświęcone historii żołnierzy pierwszej i drugiej konspiracji z lat 40. XX wieku. Wielu z nich po II wojnie światowej związało swoje życie z Dolnym Śląskiem i z Wrocławiem. Wrocławskie szkło w Wenecji będzie pokazywane podczas Venice Glass Week Hub by Generali. To jest impreza, wydarzenie, które gromadzi architektów właściwie z całego świata. A przypomnijmy, że za realizację tego wrocławskiego pomnika odpowiada wrocławskie studio Arki Glass, prowadzone przez Tomasza Urbanowicza i doktora Konrada Urbanowicza.
0: Jeszcze informacja jedna w dzisiejszym przeglądzie prasy.
1: Dokładnie i na koniec najbardziej kolorowe budynki na świecie. Kolor od wieków inspiruje architektów do tworzenia niezwykłych dzieł, od starożytnych świątyń po nowoczesne biblioteki. Barwa staje się nie tylko ozdobą, ale i kluczowym elementem. Najbardziej kolorowe budynki świata udowadniają, że architektura może być prawdziwą ferią barw.
2: Współczesna architektura kontynuuje tradycję starodawną, taką antyczną, wykorzystując kolor jako narzędzie do wywoływania emocji, ale też podkreślania charakteru budynków, bo prawdą jest przecież, jak podróżujemy, zwiedzamy różne miejsca w świecie, to co przyciąga uwagę, to nie tylko bryła, ale też kolory. I tak sobie myślę przed chwilą o Wenecji, rozmawiałyśmy Murano, Burano to przecież też kolorowe domki i w innych częściach Włoch można znaleźć tego typu architekturę, ale jeżeli spojrzeć szerzej na świat, no to przede wszystkim Indie i tam w stanie Tamil Nadu znajduje się jeden z największych kompleksów sakralnych na świecie, to świątynia, która jest wypełniona kolorami. Jej budowa trwała przez kilkaset lat, a efekt zachwyca rozmachem i bogactwem tych kolorów. Proszę sobie wyobrazić, że tam jest 21 takich przeogromnych bram, które są zdobione rzeźbami i te rzeźby mają na sobie intensywne pigmenty. Miejsce znane również z Instagrama. No za zachwyca, ale ma też nie przeszkadzać w duchowej refleksji, bo no po to są właśnie obiekty sakralne. Ale to nie jedyne miejsce, bo to, co przyciąga już bliżej tutaj Polski czy w Europie, to Barcelona.
0: No ja powiem szczerze, że lubię, jak przychodzicie z takimi ciekawostkami, ale nie wiem dlaczego, jak powiedziałyście o tych kolorach, to mi się też Praga skojarzyła. Tam też są takie domki, czy może takie fasady budynków, kamienic.
1: Wiele jest na świecie miejsc kolorowych do odkrycia i takiego odkrycia Państwu dzisiaj życzymy.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Można Daria też swój dom pomalować.
0: A pewnie, czemu nie? Daria Deczew i Ilona Baran były z nami na przeglądzie prasy. Dziękuję wam, dziewczyny.
2: Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, bo u mnie na wiosce jeden z sąsiadów postanowił odświeżyć elewację takiego domu jednorodzinnego. Nie wiem, czy to on, czy żona, ale może razem zdecydowali na taki kolor, wyobraźcie sobie, jagodowy. Jak się przejeżdża przez tą miejscowość, to już z daleka widać. Najważniejsze, że im się podoba.
0: No a te kolory, o których mówiłyśmy, to tak, myślę, poprawiają nam humor i my również, ponieważ dziś za oknem szaro-buro, słońca brak, no to taki, myślę, pozytywny kawałek The Beatles, Here Comes the Sun, już teraz na naszej antenie.

Słuchajcie, ja wiem, że jest jeszcze rano, jeszcze poranek, no i gdzieś tam nasze myśli uciekają w stronę snu, no ale właśnie ja mam dla was taką ciekawostkę na temat drzemek, ponieważ według badań dorośli, którzy ucinają sobie krótkie drzemki w ciągu dnia, mają większe mózgi, a te regularne drzemki sprawiają, że regenerujemy nasze siły, a z czasem nieco większy jest też mózg. Tak twierdzą brytyjscy badacze z University College of London. Zaznaczają jednak, że ta drzemka nie powinna trwać dłużej jak 30 minut. No więc dlaczego by nie uciąć sobie w ramach przerwy w pracy po prostu takiej 10-minutowej drzemki? Czy to zrobicie? No to już zależy tylko od was.

0: 9:47 już prawie na zegarach, a ja chciałam wam kilka słów powiedzieć o tym, co po godzinie 10:00 czeka nas na antenie Radia Rodzina. Będzie to oczywiście audycja Przystanek Kultura. Dziś naszym gościem będzie Tomasz Rożek, popularyzator nauki, a także założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Porozmawiamy z nim, jak zachęcić młodych ludzi do większego zainteresowania się nauką, bo zdaniem Tomasza Rożka przede wszystkim nie należy tłumić naturalnej ciekawości młodych ludzi. Do tego, by polska nauka rozwijała się jak najprężniej, potrzebni są naukowcy. Jednak dziś coraz częściej młodzi ludzie nie decydują się na taką ścieżkę zawodową, a o tym, jak zasiewać ziarno pasji do nauki wśród najmłodszych, tak by potem decydowali się oni właśnie na karierę naukową, mówi Tomasz Rożek, tak jak wspomniałam, popularyzator nauki i założyciel Fundacji Nauka to Lubię.
1: Ja myślę, że wśród najmłodszych akurat nie trzeba zasiewać. Trzeba dbać o to, żeby go nie zniszczyć. Młodzi ludzie, dzieci są zainteresowani nauką bardzo. Zwykle nie dostają wsparcia, czy nie ma czegoś, gdybym to porównał do wzrostu rośliny jakiejś mega rzadkiej. Ta roślina rośnie, od któregoś momentu my ją przestajemy podlewać. Więc tu nie chodzi o to, jak zrobić, jak zasadzić roślinę. Ja bym raczej powiedział, co zrobić, żeby zadbać o tą, która już jest. I to jest jakby pierwsza refleksja. A druga refleksja jest taka. Po to, żeby mieć ludzi, którzy w dowolnej dziedzinie są wybitni, my musimy o nich zadbać już w przedszkolu. Czyli to inspirowanie musi się zacząć w przedszkolu, na początku szkoły podstawowej, a nie dopiero na studiach. Na studiach jest szlifowanie diamentów, tylko że jeżeli nie zadbamy w przedszkolu, to tych diamentów nie będzie w ogóle.
0: W swojej działalności Tomasz Rożek stara się pokazywać naukę przede wszystkim przez pryzmat jej praktycznego znaczenia. Zaznacza jednak, że w jego przypadku zaciekawienie nauką młodych jest łatwiejsze niż na przykład w przypadku szkół.
1: Mnie jest na pewno łatwiej niż w szkole, bo moje działania nie są związane żadnymi sztywnymi przepisami, które szkoły często, czy nauczycieli często ograniczają. Ja staram się, opowiadając o różnych zjawiskach czy technologiach, ja zawsze staram się pokazywać, dlaczego to jest ważne dla nas. Nie, że to jest ważne, bo ciekawe, tylko dlatego to jest ważne, że to pomaga nam dłużej żyć, albo mieć zdrowszą żywność, albo być bardziej mobilnym, szybciej się poruszać, albo szybciej pozyskiwać informacje. Czyli ta perspektywa mnie, a nie perspektywa czegoś dalekiego, czegoś abstrakcyjnego, wydaje mi się, żeby była pomocna.
0: I teraz akcent wrocławski, bo oprócz działalności popularyzatorskiej w sieci, Tomasz Rożek zaciekawia nauką również poprzez spotkania z młodymi ludźmi. Na przełomie lipca i sierpnia tak się składa, że brał on udział w wyprawie Astro Geobaltica, w której uczestniczyli również studenci i doktoranci na kierunku geologia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak naukowiec wspomina geologów z Wrocławia?
1: Bardzo dobrze, bardzo dużo się od geologów z Wrocławia nauczyłem.
0: O czym pan prowadził dla nich prelekcje?
1: Między innymi o komunikacji naukowej, między innymi o budowaniu strategii właśnie takich komunikacyjnych, o popularyzacji, o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak mówić o rzeczach skomplikowanych, tak żeby każdy zrozumiał. Uczyliśmy się też, czy pokazywałem, przekazywałem swoją wiedzę, swoje doświadczenie dotyczące pisania scenariuszy filmowych, filmów popularno-naukowych, ale także robienia samych filmów, montażu może trochę mniej, bo ja nie montuję już filmów, więc oni zresztą świetnie sobie z tym radzili. Więc tutaj była całkiem szeroki zakres różnych tematów.
0: Pytany o to, co może przekonać młodych ludzi do wyboru ścieżki naukowej, Rożek wskazywał na możliwość i rozwoju i odkrywania nowych rzeczy. Jego zdaniem pieniądze są ważne, ale nie muszą być jedynym ani najważniejszym argumentem. W jaki sposób więc naukowiec zachęca młodych, by wejść na naukową ścieżkę?
1: Odkrywanie jest głęboko w DNA każdego z nas. Perspektywa, że mogę być gdzieś jako pierwszy, że mogę jako pierwszy coś zrozumieć, że mogę jako pierwszy komuś pomóc, że to jest perspektywa, ale przede wszystkim, że mam miejsce, czy że jest miejsce, gdzie mogę się rozwijać. To jest ścieżka, która jest, dobra, mógłbym powiedzieć przygodą, ale ktoś może powiedzieć, przygody są dla dzieci albo dla nastolatków, a nie dla dorosłych. Ale jest coś takiego, że przynajmniej dla sporej grupy osób, że perspektywa robienia czegoś bez możliwości zmiany, bez innowacji, powtarzania cały czas czegoś, co już ktoś kiedyś zrobił, że to nie jest atrakcyjna perspektywa. W nauce nie ma nudy. Może ten argument?
0: I myślę, że ten argument bardzo dobrze tutaj pasuje. W nauce nie ma nudy, nauka jest bardzo, bardzo ciekawa i zawsze miło jest odkryć kolejne jej zakamarki. Więcej szczegółów, więcej o tym, jak zachęcić młodych do tego, by zainteresowali się nauką już o godzinie 10.10 na antenie Radia Rodzina, a tymczasem Katrina and the Waves, kawałek Walking on Sunshine już teraz na naszej antenie.

0: Protest maszynistów, utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Mija ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Do południa trwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo. Po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie tir uderzył w przejeżdżający skład. W tej chwili ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał Bartosz Kądziołka.
1: Mają takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
2: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
1: Trochę do pracy.
3: Właśnie sobie przybukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
2: Pani się spieszy?
3: Tak, na konferencję do Warszawy.
4: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
0: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa do południa, a nie do północy, to kolejarze nie mają wątpliwości, jego skutki będą odczuwalne także później.
5: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia, to są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
0: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników prowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Był to pocisk wystrzelony przez polskie wojsko w celu zniszczenia rosyjskich dronów. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich bezzałogowców, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku. Trwa jego odbudowa.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mysłowiccy strażacy uczczą pamięć swoich kolegów ze Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli po atakach terrorystycznych na World Trade Center. Dokładnie 25 lat temu w akcji ratowniczej śmierć poniosło 343 strażaków. A już jutro Komenda Zmysłowic zorganizuje honorową wspinaczkę po schodach tamtejszej wspinalni.
8: My będziemy podobnie uzbrojeni, jak oni szli, ale głównie chodzi o samą symbolikę, żeby wskazać, że pamiętamy ich poświęcenie.
0: Zaznaczył młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, symboliczna wspinaczka po schodach ma przypominać o poświęceniu i służbie, które są wpisane w zawód strażaka. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid, wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września, a szczegóły można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9: Myślę, że mamy już tą godzinę, że nasze myśli powoli zaczynają uciekać ku weekendowi, no więc ja już teraz powiem Wam, jak będzie wyglądała pogoda. Sporo chmur będzie, ale słońca też nie zabraknie. Temperaturowo do 20 stopni, więc źle nie będzie, cieplej niż w dniu dzisiejszym. A po weekendzie? No po weekendzie czeka nas troszkę deszczowych dni, no ale na razie cieszmy się tym, co mamy, czyli 17 stopni dziś i troszkę chmur na niebie.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Już prawie 5 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Za chwileczkę na naszej antenie rozmowa z Tomaszem Rożkiem, popularyzatorem nauki, a także założycielem Fundacji Nauka to Lubię. Porozmawiamy m.in. o tym, jak zachęcić młodych ludzi do większego zainteresowania się nauką. Bądźcie z nami, rozpoczynamy o 10.10.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Przystanek Kultura.
1: Znajdujemy się na forum ekonomicznym w Karpaczu. Ze mną jest Tomasz Rożek, naukowiec, a także założyciel fundacji Nauka to Lubię i popularyzator nauki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Forum ekonomiczne to miejsce, w którym rozmawiamy m.in. o przyszłości. I ja właśnie o tej przyszłości chciałabym troszeczkę porozmawiać, spojrzeć na nią przez pryzmat nauki. Dolny Śląsk mocno stawia na nowe technologie. Gdzie widzi pan największą szansę rozwojową tego regionu?
2: Nie jestem mieszkańcem Dolnego Śląska, więc nie chcę zajmować tutaj takiego ostrego stanowiska. Myślę jednak, że warto by było, to wynika też gdzieś z mojego wykształcenia, spojrzeć na nauki ścisłe, nauki podstawowe, na technologie kosmiczne, na wszystkie te rzeczy, czy te technologie, które dzięki którym jesteśmy w stanie przekraczać kolejne granice. I tak w gruncie rzeczy, mocno uogólniając, to nie jest żaden wymysł, ale my się rozwijamy przez przekraczanie granic. I im więcej takich granic znajdziemy, im więcej takich granic przekroczymy, tym więcej w technologii narzędzi będziemy mieli, żeby budować przyszłość. I myślę, że warto w ten sposób

0: rośnie, od któregoś momentu my ją przestajemy podlewać. Więc tu nie chodzi o to, jak zrobić, jak zasadzić roślinę. Ja bym raczej powiedział, co zrobić, żeby zadbać o tą, która już jest. I to jest jakby pierwsza refleksja. A druga refleksja jest taka. Po to, żeby mieć ludzi, którzy w dowolnej dziedzinie są wybitni, my musimy o nich zadbać już w przedszkolu. Czyli to inspirowanie musi się zacząć w przedszkolu, na początku szkoły podstawowej, a nie dopiero na studiach. Na studiach jest szlifowanie diamentów, tylko że jeżeli nie zadbamy w przedszkolu, to tych diamentów nie będzie w ogóle.
1: No właśnie, i tutaj musimy zrobić coś, żeby te diamenty znaleźć i potem je poprowadzić, żeby faktycznie poszły na te studia. Jak pan to robi, jeżeli mówimy o pana działalności popularyzatorskiej?
0: Mnie jest na pewno łatwiej niż w szkole, bo moje działania nie są związane żadnymi sztywnymi przepisami, które szkoły często, czy nauczycieli często ograniczają. Ja staram się, opowiadając o różnych zjawiskach czy technologiach, ja zawsze staram się pokazywać, dlaczego to jest ważne dla nas. Nie, że to jest ważne, bo ciekawe, tylko dlatego to jest ważne, że to pomaga nam dłużej żyć, albo mieć zdrowszą żywność, albo być bardziej mobilnym, szybciej się poruszać, albo szybciej pozyskiwać informacje. Czyli ta perspektywa mnie, a nie perspektywa czegoś dalekiego, czegoś abstrakcyjnego, wydaje mi się, żeby była pomocna.
1: Ale naukę popularyzuje pan nie tylko chociażby poprzez działalność na platformach streamingowych, ale również w praktyce, chociażby wybiera się pan czasem na rejsy ze studentami. Mam na myśli tutaj rejsy ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, z geologami. I jak pan wspomina te wyprawy?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dużo się od geologów z Wrocławia nauczyłem.
1: A czego pan ich nauczył?
0: A to trzeba by ich zapytać.
1: No to może inaczej, o czym pan prowadził dla nich prelekcje?
0: Między innymi o komunikacji naukowej, między innymi o budowaniu strategii właśnie takich komunikacyjnych, o popularyzacji, o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak mówić o rzeczach skomplikowanych, tak żeby każdy zrozumiał. Uczyliśmy się też, czy pokazywałem, przekazywałem swoją wiedzę, swoje doświadczenie dotyczące pisania scenariuszy filmowych, filmów popularno-naukowych, ale także robienia samych filmów, montażu może trochę mniej, bo ja nie montuję już filmów, więc oni zresztą świetnie sobie z tym radzili. Więc tutaj była całkiem szeroki zakres różnych tematów.
1: Studenci słuchali uważnie?
0: Zawsze.
1: Może jakaś taka rada? Co zrobić, żeby właśnie zachęcić tych, może nie tych najmłodszych, ale tych troszkę starszych do tego, by pójść na tą ścieżkę naukową, by zainteresować się nauką?
0: Ja myślę, że odkrywanie jest głęboko w DNA każdego z nas. Perspektywa, że mogę być gdzieś jako pierwszy, że mogę jako pierwszy coś zrozumieć, że mogę jako pierwszy komuś pomóc, że to jest perspektywa, ale przede wszystkim, że mam miejsce, czy że jest miejsce, gdzie mogę się rozwijać. To jest perspektywa bardzo ważna. Nie pieniądze same w sobie. One są ważne, ale ja nie mam wrażenia, że dla ludzi młodych stan konta bankowego jest decydującym, jedynym i najważniejszym czynnikiem. Myślę, że nie. Ale myślę, że pokazanie, że mogę się rozwijać, że to nie będzie tak, że ja się tu wykształcę, włożę ogrom pracy w to, żeby się wykształcić, a potem będę miał do wyboru albo wyjechać za granicę, albo zostać z niczym, że to jest ważne.
1: A jak w pana przypadku wyglądał ten początek, to ziarno, które pan odkrył, tę pasję do nauki?
0: Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę, znaczy nie wiem, może to już było tak dawno temu, że już to nie pamiętam, ale ja pochodzę z domu, w którym pytanie i szukanie odpowiedzi było standardowym działaniem. Rozmowa była czymś zupełnie normalnym. W wielu miejscach ja dzisiaj tego nie widzę. Zamknięcie się na urządzenia cyfrowe i sfokusowanie się tylko na nich, moim zdaniem zakłada nam takie klapki na oczy, przez które nie widzimy świata w szerszym kontekście.
1: To na koniec naszej rozmowy, powiedzmy, podsumujmy, dlaczego warto wejść na ścieżkę naukową? Co jest w tym takiego ciekawego?
0: Bo to jest ścieżka, która jest, dobra, mógłbym powiedzieć przygodą, ale ktoś może powiedzieć, przygody są dla dzieci albo dla nastolatków, a nie dla dorosłych. Ale jest coś takiego, że

0: Przynajmniej dla sporej grupy osób, że perspektywa robienia czegoś bez możliwości zmiany, bez innowacji, powtarzania cały czas czegoś, co już ktoś kiedyś zrobił, że to nie jest atrakcyjna perspektywa. W nauce nie ma nudy. Może ten argument?
1: Nie wiem jak naszych słuchaczy, ale mnie przekonał. Ja przypomnę, z nami był Tomasz Rożek, popularyzator nauki, a także założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Przystanek Kultura.

To był Harry Styles na antenie Radia Rodzina, a ja przychodzę do Was teraz z konkursem. Na naszej antenie było przed chwileczką trochę naukowo, a co za sprawą Tomasza Rożka i tego rozmowy dotyczącej tego, jak zainteresować się młodych jeszcze bardziej nauką. A teraz może podtrzymamy taki naukowy klimat, a właściwie bardziej zoologiczny klimat, bo już teraz przychodzę do Was z konkursem, w którym możecie zdobyć bilety do wrocławskiego zoo. Jeżeli chcecie je zdobyć, wystarczy po prostu do nas zadzwonić i zgłosić się do zabawy, która będzie związana oczywiście ze zwierzętami. 71 322 20 22, telefony w dłoni i czekam na Wasze zgłoszenia.

To oczywiście nie jest koniec, tak jak śpiewają elektryczne gitary, a dopiero początek. Zbieramy zgłoszenia do konkursu, w którym możecie zdobyć bilety do wrocławskiego zoo. Jeżeli chcielibyście włączyć się w tą zabawę, zapraszamy, dzwońcie 71 322 20 22, to jest nasz numer telefonu, telefony w dłoni, i zapraszam do włączenia się i do udziału w konkursie.

0: Kwadrans pozostał nam do godziny 10 i tak się składa, że z nami jest na linii nasz słuchacz, który już za chwileczkę powalczy o bilet do wrocławskiego zoo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z nami jest, przedstawię tylko pana, z nami jest pan Szymon. Panie Szymonie, jak pan usłyszał o naszym dzisiejszym konkursie? Bo tak rozmawialiśmy sobie chwilę i powiem szczerze, że bardzo spodobała mi się ta historia i chciałabym, żebyśmy ją opowiedzieli.
1: Po prostu jadę akurat samochodem z teściami, na małą wycieczkę jedziemy i usłyszałem, mówię, a szybko na telefonie, tak w zestawie wybiłem numer i... Dodzwoniłem się, udało się.
0: I się udało, był pan pierwszy, który się dodzwonił, to co? Przechodzimy do naszego konkursu. Przed panem zadanie, które polega na tym, by wymienić 5 zwierząt afrykańskich. Ja tutaj też mam przygotowany stoper na to zadanie, mamy 30 sekund, więc czy jest pan gotowy, czy wszystko jest jasne?
1: Myślę, że tak.
0: No to co, startujemy?
1: Myślę, że tak.
0: No to włączam stoper, uwaga, start.
1: Żyrafa, zebra, antylopa, lew, tygrys, jaguar, puma.
0: Ojejku, czasu nam jeszcze dużo zostało, a ja już się w liczeniu zgubiłam, to wszystkie zwierzęta, które pan wymienił, oczywiście są zaliczane do zwierząt Afryki. Także bardzo mi miło powiedzieć, że bilety do wrocławskiego zatrafiają do pana. Ja jeszcze chciałam dopytać, czy ma pan może swoje ulubione miejsce w zoo? We wrocławskim zoo oczywiście.
1: Tak, jak idziemy z dziećmi, to takim jakby nieodłącznym punktem naszej wyprawy to są raz, że kapibary, a drugie afrykanarium.
0: Afrykanarium, ono myślę przyciąga, a pana ulubione zwierzę, które można na przykład zobaczyć w zoo, albo i takie domowe?
1: Sam osobiście w domu mam agamę brodatą, więc jakby... tak powiem, wejście do tam, gdzie są teraria, pająki, agamy, jaszczurki, warany, to jest takie miejsce, gdzie też ja bardzo chętnie chodzę. Żona niekoniecznie, bo pająki, ale dzieci razem ze mną chodzą chętnie też tam.
0: Czyli rozumiem, że pan jest miłośnikiem bardziej tych takich egzotycznych i tych takich zwierząt, które mieszkają w terariach.
1: Tak.
0: No to bardzo, bardzo miło słyszeć, ale chciałam też zapytać, z kim wybierze się pan do zoo?
1: No, z żoną, z dziećmi, no i myślę, że jak też się wyjadą ze mną samochodem, to chyba teraz mnie nie odpuszczą i będę musiał zabrać ich ze sobą też.
0: A to prawda, trzeba zabrać. To jeszcze proszę nam powiedzieć, dokąd się udajecie na wycieczkę? Rozumiem, że to taki przedłużony weekend.
1: Nie, po prostu jedziemy parę spraw pozałatwiać akurat niedaleko. My jesteśmy z Oleśnicy, jedziemy tam do Namysłowa, przy okazji zakupy, tu jakieś małe zrobimy i tak. Zleci dzień.
0: No to życzymy udanego dnia. Bardzo dziękuję. Jeszcze może zanim się rozłączymy, to czy kogoś pozdrawiamy?
1: Oczywiście. Chciałem pozdrowić wszystkich uczniów, nauczycieli, całe grono pedagogiczne i pracowników Katolickiej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. No i ogólnie całą rodzinę. Myślę, że to wszystko.
0: My się do tych pozdrowień dołączamy. Z nami na linii był pan Szymon. Panie Szymonie, proszę się nie rozłączać, pozostać na linii, a my już teraz... Dobrze. Powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Protest na kolei i wyrozumiali pasażerowie, od tego zaczynamy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Pielgrzymi z archidiecezji katowickiej wrócili z pielgrzymki do Lourdes. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa, a wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym, zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej formie protestu.
1: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadnym ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
2: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia na tym.
0: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą trwać nawet do jutra. To nie jedyny dzisiejszy protest. Do Warszawy przyjeżdżają dziś pracownicy inowrocławskich kopalni soli, Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
0: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atakę dronów. Alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. 11-latek potrącony przez samochód w okolicach szkoły. Do wypadku doszło w województwie śląskim na oznakowanym przejściu dla pieszych, mówi Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki.
5: Policja apeluje do kierowców o rozwagę, zdjęcie nogi z gazu i baczne obserwowanie otoczenia. Dzieci nie zawsze potrafią właściwie ocenić sytuację na drodze, mogą zachować się nieprzewidywalnie i nie zawsze są w stanie odpowiednio szybko zareagować na zagrożenie.
0: Wczoraj na śląskich drogach doszło do 145 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 5 osób. Przez kilka dni w Lourdes zawierzali swoje słabości i choroby. Pielgrzymi z archidiecezji katowickiej wrócili z pielgrzymki do jednego z najważniejszych katolickich sanktuariów maryjnych na świecie. Był z nimi obecny biskup Marek Szkudło. Zawsze chcemy, żeby w Lourdes dokonała się przemiana serca. Większa otwartość na łaskę Bożą, mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
6: Są takie chwile i to mówią chorzy i ja czuję się zawsze też ubogacony tym, co mogę z nimi przeżyć, kiedy oni się dzielą, że są takie chwile, że nawet w chorobie ciężko się modlić, prawda? Ciężko wołać do Pana Boga, bardziej, że tak powiem, jakoś wyrażać może swoje niezadowolenie, ale tego się stale uczymy właśnie w takim wspólnym pielgrzymowaniu tam, w tym miejscu.
0: Ostatniego dnia pielgrzymki przy grocie Masabielskiej arcybiskup Andrzej Przybylski wraz z biskupem Markiem Szkudło, kapłanami, osobami życia konsekrowanego oraz pielgrzymami zawierzyli Matce Bożej całą archidiecezję katowicką.
7: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
8: Już czas na prognozę pogody. Dziś sporo chmurne niebo, ale bez deszczu. Deszcz może przyjść jedynie w niektórych częściach Dolnego Śląska na południu. Temperaturowo do 18 stopni, więc powiedziałabym, że tak w miarę. No, wydaje się, patrząc na te termometry i na te prognozy pogody długoterminowe, że no, te letnie upały odpuściły na dobre, a pogoda teraz będzie, temperatury będą w okolicach 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
9: Reklama.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
13: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomena. automatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
14: Incoming!
9: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Już niebawem od godziny 11.45 na naszej antenie będą miały miejsce intencje. No i już teraz chciałabym Was zaprosić do włączenia się w nie. Włączyć możecie się na dwa sposoby. Od 11.45 można zadzwonić i wypowiedzieć swoją intencję, prośbę czy podziękowanie bezpośrednio na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu i dzwonimy od godziny 11.45, natomiast cały czas możecie się włączyć właśnie w intencje, chociażby poprzez wysłanie intencji SMS-em na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy, a my rozpoczynamy tą godzinę. David Bowie na dobry początek.

11.17 już teraz na zegarach. My jeszcze na chwileczkę przenieśmy się na zakończone w dniu wczorajszym 35. Forum Ekonomiczne, które miało miejsce już po raz 5. w Karpaczu. Wiemy też, że ono pozostanie na kolejne lata również właśnie w tym samym miejscu. No i porozmawialiśmy, byliśmy oczywiście obecni na tym forum, porozmawialiśmy z osobami, z samorządowcami, z politykami, ale i nie tylko, którzy również byli na tym wydarzeniu. Między innymi Wojciech Bochnak, wicemarszałek

0: województwa dolnośląskiego opowiedział m.in. o rozwoju turystyki w regionie oraz współpracy podpisanej właśnie podczas forum współpracy z krajem bańsko-bystrzyckim. Posłuchajmy.
1: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
0: Dolny Śląsk jest po raz kolejny już gospodarzem forum ekonomicznego. Co region chce osiągnąć poprzez to wydarzenie?
1: Podczas tego forum ekonomicznego na pewno cała Polska słyszy o Dolnym Śląsku, o Karpaczu. To jest 6 tysięcy uczestników, to są rozmowy o gospodarce, rozmowy też o tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą, ale też rozmawiamy o tym, co jest też ważne, za co ja odpowiadam na Dolnym Śląsku, czyli za rozwój turystyki i rozwój sportu. Wiele debat, wiele rozmów, bardzo ważne wydarzenie ekonomiczne w naszym regionie i ja głęboko wierzę, odpowiedzialny za turystykę, że z tych 6 tysięcy uczestników co najmniej połowa wróci na Dolny Śląsk już prywatnie, turystycznie, żeby nasz Dolny Śląsk odwiedzić.
0: No i skoro o turystyce mowa, Dolny Śląsk ma bardzo dobre wyniki. No i co musi się wydarzyć, żeby ten wzrost nie był tylko efektem na przykład akcji promocyjnych?
1: Ten wzrost jest stały, ponieważ w tym roku to jest o 10%, już wiemy po 8 miesiącach, że mamy o 10% więcej turystów niż w roku poprzednim. Liczby konkretne, 8 milionów turystów przez 8 miesięcy, 10 milionów noclegów, to są naprawdę dobre liczby, no ale zawsze chcemy więcej, dlatego też Wrocław, Karpacz to są takie perły, gdzie najwięcej turystów oczywiście przyjeżdża, ale nasz region jest bardzo ważne, sieciowanie tych atrakcji turystycznych, bo on powoduje, żeby turysta zostawał tutaj dłużej, kilka dni, to gwarantuje naszej branży hotelarskiej też wzrosty ekonomiczne.
0: Podczas forum ekonomicznego są nie tylko samorządowcy czy politycy, ale również i przedsiębiorcy. Oni również są obecni. Jak samorząd wykorzystuje tę okazję, czyli forum ekonomiczne, do tego, by ściągać ich?
1: Te rozmowy z przedsiębiorcami to są też dobre rozmowy o tym, co powinniśmy poprawić, jak przedsiębiorcy też widzą działanie samorządu, ale my też tłumaczymy też czasami przedsiębiorcom to, jak ważne są procedury, jak są ważne elementy, chociaż to dzisiaj już jest dosyć takie łatwe, proste, natomiast to, co jest ważne, to te rozmowy też gwarantują konkretne kontrakty dla przedsiębiorców, którzy się między sobą tutaj spotykają, bo w samorządach wiadomo, obowiązują procedury prawne, natomiast przedsiębiorcy się między sobą tutaj sieciują, spotykają, to gwarantuje wymianę doświadczeń i nowe kontrakty.
0: Czy te rozmowy zwiastują też być może dalszy rozwój gospodarczy Dolnego Śląska?
1: Te rozmowy na pewno, nie wszystkie, ale pewnie część tych rozmów gwarantuje te debaty, gwarantują bez wątpienia rozwój naszego regionu, ale też rozwój Polski.
0: W świecie rosnących napięć i niepewności gospodarczej, czy samorząd województwa powinien dzisiaj bardziej myśleć o rozwoju, czy może o budowaniu odporności regionu?
1: Na pewno nasz region Dolny Śląsk nie może się skupić tylko na jednym rozwoju gospodarczym. My powinniśmy iść kilkutorowo i to robi Dolny Śląsk. My rozwijamy się gospodarczo, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie. Mnóstwo samorządów inwestuje dzisiaj w bezpieczeństwo swoich obywateli i to jest ten odpowiedni kierunek.
0: Dziś również podczas forum ekonomicznego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dolnym Śląskiem a krajem bańsko-bystrzyckim na Słowacji. To pan był inicjatorem tego porozumienia. Skąd pomysł, żeby związać, jakby połączyć Dolny Śląsk z regionem na Słowacji?
1: Dolny Śląsk współpracuje z ponad 20 regionami. Współpracujemy z regionami niemieckimi, współpracujemy z regionami czeskimi i powinniśmy również współpracować z sąsiadami Polski, czyli ze Słowakami. Ta współpraca już była wcześniej, funkcjonowała na poziomie oddolnym wspólnego projektu Cybertron. To jest wspólny projekt edukacyjny Politechniki Wrocławskiej i Polaków, Czechów, Słowaków. To jest fantastyczny projekt, który jest realizowany już od kilku lat. Mamy kolejny projekt sportowy i będą kolejne projekty kulturalne. Uważam, że taki projekt, chociażby ten projekt w Bańskiej Bystrzycy, który widziałem sportowy, gdzie w zawodach sportowych uczestniczy młodzież z szkół średnich, z Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Czech, no to jest ten element, na który warto zwrócić uwagę, bo Europa Środkowa wspólna, taka zjednoczona w ten sposób, że mamy wspólne interesy, daje nam szansę, że mówimy silnym, głośnym głosem w Europie.
0: Czyli mówiąc tak, co da tak konkretnie ta współpraca mieszkańcom Dolnego Śląska?
1: Wymiana młodzieży to na pewno. Na pewno też ta współpraca spowoduje, że będzie szansa większej ilości turystów ze Słowacji, bo tych turystów jest niewielu, bo mamy takie badania, ale gwarantuję to, że na pewno zmienią się te kierunki i w drugą stronę, bo naprawdę odwiedziłem kraj Bańską Bystrycę, to jest warte do zobaczenia, szczególnie ci, co kochają góry.
0: Czy dostrzegł Pan cechy wspólne Dolnego Śląska i kraju Bańsko-Bystrzyckiego?
1: Tutaj mamy Śnieżkę, oni mają jeszcze większą kopę o kilkaset metrów i mówią, że są z tego powodu dumni, bo mają coś większego od nas, ale to oczywiście w formie żartu. Bardzo dobra współpraca też z Županem i z całą Radą tam i myślę, że będą kolejne projekty kulturalne. Warto mieć kolejnych sąsiadów, kolejnych partnerów, warto z nimi współpracować, bo to naprawdę to powoduje, że te wszystkie antagonizmy, które gdzieś funkcjonują w społeczeństwach, one są, można powiedzieć, niwelowane poprzez poznawanie się nawzajem, a szczególnie wśród młodych ludzi. My musimy do tego wrócić, nie tylko z Czechami, z Słowakami, ale również z Niemcami, bo to gwarantuje spokój w Europie, moim zdaniem.
0: To bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był wicemarszałek Wojciech Bochnak, który opowiedział nam m.in. o rozwoju turystyki, a także i nawiązanej współpracy z krajem Bańsko-Bystrzyckim. Więcej szczegółów na temat forum ekonomicznego znajdziecie na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk. Tam nie tylko rozmowy z samorządowcami czy politykami, ale również i inne ciekawe materiały. Zapraszam bardzo serdecznie. My już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Za niecałe 10 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Ja przypomnę, że cały czas możecie jej wysyłać intencje SMS-ami 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje, a od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić. 71 322 20 22, to nasz numer telefonu. Ja już teraz zapraszam do włączenia się w ten czas, w te intencje, a także i do wspólnej modlitwy o godzinie 12.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Cały czas też możecie wysyłać intencje SMS-ami 71 322 20 22, to jest nasz numer telefonu. Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w ten czas intencji i do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o opiekę z Maryi dla wnuka wraz z rozpoczęciem studiów i błogosławieństwo Jezusa, Jego miłość. No, żeby prowadził. Też szczęść Boże, to wszystko.
0: Bóg zapłaci za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

Dziękuję za osoby, które wsparły mnie finansowo i duchowo, a także proszę o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne mi łaski. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o wysłuchanie moich modlitw, a także opiekę Bożą na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo dla mnie. Proszę też o opiekę na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo i wysłuchanie modlitw dla ludzi dobrej woli. Serdeczny Bóg zapłać za pamięć w modlitwie. Tę intencję nadesłała

Przypominam, że cały czas trwają intencje, w które możecie się włączyć. 71 322 20 22 to numer telefonu do studia Radia Rodzina, natomiast 71 48 i poprzez treści wiadomości słowem intencje na ten numer możecie wysłać właśnie intencje drogą SMS-ową.

Jezu, daj jej zdrowie i siłę i długie życie mojemu tacie, proszę. Mamusiu, moja Maryjo, ochroń nas od złego, od chorób, złych ludzi i sytuacji. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do swojego królestwa. Proszę.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Proszę też o modlitwę za moje dzieci, moje wnuki, za rodzinę mojego brata Henryka, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria nad wszystkimi czuwa. Proszę również o modlitwę za Krzysztofa, aby Maria pomogła rozwiązać mu wszystkie problemy. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je wszystkie w modlitwie. Wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejnego radiosłuchacza na naszej linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i wszelkie łaski Boże za stolicę Mateńki Boże Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary, no i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, Sztenwila Łas Bożych za modlitwę za ascencję świętego Krzysztofa, za kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Oszkotę, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani codzienne modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od 13 lat, niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Zaraz po pielgrzymce z Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg za moc, zapłać za modlitwę. Do słyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za te wszystkie intencje. My również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy jeszcze jedno połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za utalentowaną młodzież z pewnej fundacji, która w tej chwili wybiera się do Poznania, podróżuje, o szczęśliwą podróż dla nich. Boże błogosławieństwo w trakcie pobytu i owoce tego pobytu i szczęśliwą podróż z powrotem i dla błogosławieństwa dla mojej przyjaciółki Ani i całej jej rodziny. Bóg zapłać Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon. Dziękujemy za intencję i oczywiście pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański.
1: Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: W intencji naszych bliskich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Pomódlmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Maszyniści reagują po katastrofie na Mazowszu. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Są już pełne wyniki tegorocznych matur. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. O ponad 5000 minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy sytuację w Katowicach.
1: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
2: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
3: Pociąg opóźniony o godzinę.
4: Skąd dokąd?
3: No z Katowic do Warszawy.
5: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony mój pociąg 17 minut.
0: Jak informuje PKP Intercity, w skali całego kraju ponad 70% pociągów kursuje z opóźnieniem, które wynosi średnio 27 minut. Opóźniony jest również co trzeci skład Polregio. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. 2 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
6: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało 90,7% z nich. Spośród tegorocznych absolwentów techników 79,8%.
7: Wiadomości ze świata sportu.
0: Na poważne sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
8: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
8: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
0: Współgospodarze turnieju to jedna z niewielu drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
10: Dziesięć minut po godzinie 12:00, piątek, 11 dzień września, czas na prognozę pogody. Tutaj niestety dobrych wiadomości nie ma, tylko 14 stopni w tej chwili. Gęste chmury, a nawet synoptycy twierdzą, że przelotne pady deszczu mogą się przytrafić. Całe szczęście wiatr nie dmucha zbyt mocno, raptem 5-6 km na godzinę. Słońca dzisiaj nie zobaczymy, maksymalnie na termometrach 17, czyli dalej chłodno. Za to sobota i niedziela szykują się całkiem przyjemnie, około 20-21 stopni z przewagą słońca nad chmurami. Murami. Na początek Sydney, Polak, jeśli chodzi o tą godzinę muzycznie w Radiu Rodzina. Maciej Stajak z tej strony mikrofonu, witam serdecznie.
7: Tu Radio Rodzina.

To Chris Ria, 27 minut po godzinie 12. Teraz informacje dla tych, którzy boją się zimy, bo to są wysokie rachunki za ogrzewanie. Na koniec powiem wam, jak jednym workiem węgla można ogrzać mieszkanie i tak sprawić, żeby było ciepło przez całą zimę. Ale na początek o tym, że kiedyś mówiono nam węglem będziemy palić, a później powiedzieli nie, węgiel jednak jest B, węgiel nie. Gazem, gaz teraz drożeje tak, że jojojo i też nie za bardzo już jest fajny. To mówili paletem, pelet jest super. No i pelet teraz też tak masakrycznie podrożał. Ci, którzy płacą to rachunki, to doskonale wiedzą, o czym mówię. I teraz uwaga, alternatywa pojawiła się. To jest niesamowite. Ludzie to znajdą zawsze coś, co można do pieca wsadzić, co się pali, jeszcze ma jakąś wartość opałową. Dość ciekawą. Słuchajcie, jak macie piec, który jest przystosowany do spalania peletu, bądź tego typu rzeczy, to musicie sobie kupić dużo moreli, albo wiśni, albo czereśni, albo śliwek i bardzo dużo tego jeść. Musicie tego bardzo dużo jeść, ale pamiętajcie, nie wolno wam wyrzucać pestek, tak? Nie ma śmiechu. Właśnie czytałem branżowy, profesjonalny artykuł o tym, że pestki z owoców bardzo fajnie nadają się do spalenia, wykazują wysoką wartość opałową i już nawet są tacy, którzy na kilogramy i na tony to sprzedają, więc tylko trzeba się upewnić, czy was piec to obsługuje i taką pestkę sobie można wsadzić i spalić. Kto by pomyślał, nie? Tyle człowiek pestek nawyrzucał przez całe życie, a się okazuje, że to cenne paliwo może się stać. A teraz ten sekret, jak jednym workiem węgla ogrzać sobie wszystko, to mi kiedyś taki pan powiedział, bierzesz taki worek węgla na plecy, biegniesz dookoła domu tak 2-3 razy, jak się zmęczysz, zgrzejesz, to wracasz do domu i jest ci cieplutko.

0: Jest na Steczkowska, no niedawno, razem z Budką Suflera na wrocławskim rynku przecież. 43 minuty po godzinie 12. Teraz o złodziejstwie będzie. Wiadomo, jak coś się ukradnie, łatwo to sprawdzić, jeżeli to jest niezwykły przedmiot, zwykła rzecz. Gorzej, jeśli chodzi o kradzież intelektualną, czy też kradzież pomysłu. Tomasz Urbanowicz, wrocławski artysta tworzący szklane kompozycje, czekał na sprawiedliwość 12 lat, ale się doczekał. Chodzi o zoo. Słuchajcie, Afrykarium jest przepiękne i tam jest ta taka pomarańczowa mozaika z czarnymi elementami, którą właśnie pan Tomasz Urbanowicz zaprojektował. To były takie duże też jego pomysły, te motywy czarne i to wszystko dokładnie jest pięknie opisane. Są zdjęcia, które by przedstawiały, jakby to wyglądało z jego perspektywy. No ale jak już przyszło do finalizacji tego pomysłu artystycznego, to się okazało, że on nie wygrał przetargu. Wygrała inna firma, która co zrobiła? Skopiowała jeden do jednego prawie, że jego pomysły, troszeczkę tam dodała coś od siebie i proszę bardzo, zainkasowała swoje pieniądze. Po 12 latach walki w sądzie udało się w końcu panu Tomaszowi. Ja bardzo gratuluję, bo jeżeli ktoś naprawdę się nad czymś napracował, naprawdę miał swój pomysł i ktoś go po prostu brutalnie skopiował i mówił, że to nieprawda, to należy mu się te 230 tysięcy złotych odszkodowania, więc następnym razem, jak zobaczycie sobie tą pomarańczowo-czarną mozaikę, to pomyślcie o tym.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Maszyniści zakończyli protest, utrudnienia jeszcze potrwają. Polskie wojsko kupi zestawy rakietowe Piorun. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Maszyniści na przejazdach kolejowo-drogowych zwalniali do 20 km na godzinę, co doprowadziło do opóźnienia w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się zakończył, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są jednak przygotowani na utrudnienia.
1: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
2: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
3: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
0: Kolejowi przewoźnicy apelują, by sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu na Mazowszu. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Polskie wojsko kupi zestawy rakietowe Piorun od Agencji Uzbrojenia IMESCO. Umowę podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Premier Donald Tusk podkreślił, że polskie Pioruny sprzedawane będą także za granicę.
4: Także dzięki sejfowi Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić.
0: Podczas ceremonii podpisano również porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Współpraca ma dotyczyć technologii satelitarnych oraz rozwiązań wspierających rozpoznanie i pozyskiwanie danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łowcy reklam. Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna. Została przygotowana przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca, które chce trafić do rodziców i dzieci. Przedstawiciele stowarzyszenia alarmują. Nagrania tzw. influencerów zawierają ukryte przekazy reklamowe skierowane do najmłodszych.
6: To już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. Kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie.
0: Wskazywał Adrian Drdzeń, psycholog i trener interpersonalny. Kampania ma uczyć wypracowania odporności na nieuczciwe serwowane reklamy. W tym celu stowarzyszenie przygotowało teledysk oraz uruchomi serię podcastów. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć to finansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
7: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.
9: 4,5 minuty po godzinie 13, piątek, 11 dzień września, 16 stopni na termometrach, tylko jeden więcej, twierdzą synoptycy, będzie dziś się maksymalnie 17. Chmury gęste nad naszymi głowami nie powinno padać, od czasu do czasu może też pojawić się słońce, ale raczej to będzie rzadkość. Nocy dość chłodne, 10 stopni, jutro zobaczymy nad ranem, za to sobota i niedziela zdecydowanie przyjemniejsze do jakiejś aktywności, bo około 20-21 ma być na naszych termometrach, a do tego więcej słońca niż chmury.

0: A to genialna płyta zespołu Myslowic była. Utwór dla ciebie. W Radiu Rodzina teraz czas na audycję Dziś w Kościele. Zapraszam serdecznie na przegląd prasy katolickiej, a po muzycznej przerwie też wydarzeń nadchodzących. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Dziś w Kościele.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Szymańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd Tygodnika Katolickiego Niedziela. Temat poświęcony będzie przyszłości. Dlaczego? Ponieważ patrzymy z perspektywy wiary, na przykład osób w naszej ojczyźnie, i patrzymy z perspektywy Chrztu Świętego dalszych pokoleń. Stąd też jako temat numeru zostało wybrane pytanie: kto ochrzci nasze wnuki? I podtytuł tego numeru jest następujący: jesteśmy świadkami katastrofy w przekazywaniu wiary. Ale jakiej katastrofy? Cichej katastrofy. I ten temat rozwijamy na stronach od 10 do 12. Pan Rafał Porzeziński podejmuje ten temat i mówi o tym tak, że wiary nie dziedziczy się jak porcelany po prababci. Każde pokolenie musi ją odkryć, jakby odkrywało wiary.

0: Znów nie będę spoilerował, zachęcam do lektury tego artykułu. I kiedy mówimy o relacji z Panem Bogiem, zadajemy sobie pytanie, dlaczego czasem Bóg milczy? To też temat zawarty w dziale wiara. I wiemy, że bywają modlitwy niewysłuchane, wspomina o tym nawet Pismo Święte, a temat ten rozwija Michał Wojciechowski, strona 22 i 23. 17 września będziemy wspominali świętą Hildegardę z Bingen, stąd też i poświęcamy jej jeden artykuł. Tym razem nie będzie o Habermusie ani o mące orkiszowej, która jako doradztwo od świętej Hildegardy dla naszych czytelników, jeżeli chodzi o zdrową żywność, jest w naszym tygodniku, ale tym razem będziemy mówili o niej jako doktorze Kościoła, bo warto zagłębić się w bogactwo wszechstronnego umysłu i głębokiego życia duchowego tej dwunastowiecznej mniszki z Natrenu. Więcej strona 24 i 25. Sięgnijmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego. I tutaj zaproszenie do trzeciej edycji Szkoły Liturgii. Więcej, jak to wszystko będzie przebiegać, opowiada ksiądz Mariusz Szypa, organizator tego wydarzenia. Więcej strona pierwsza, strona druga i trzecia to wmienione wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej. Na naszej rozkładówce także ksiądz Mariusz Szypa, tym razem jako dyrektor Wydziału Katechetycznego. Rozmawiamy o tegorocznej katechezie, o problemach, trudnościach, ale też i radościach i o tym, że uczniowie ufają katechetom. Temat ten zgłębiamy, strona czwarta i piąta naszego dodatku. I na stronie szóstej relacja z powakacyjnej pielgrzymki ruchu Światło Życie archidiecezji wrocławskiej. I tutaj członkowie tej wspólnoty spotkali się razem z biskupem Maciejem na wrocławskim Strachocinie. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Dziś w Kościele.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi. Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Jesteś może ojcem? Jeżeli tak, to w jaki sposób pracujesz nad relacją swoją z dziećmi? Czy wiesz, że są odpowiednie strategie, tak naprawdę też odpowiednie nauki, które pozwolą Ci na wydobywanie swojego potencjału jeszcze bardziej? Poprzez chociażby odkrywanie siebie. Albo dialogi małżeńskie. Jesteś w małżeństwie? Macie jakiś zaplanowany stały rytm spotkań, dialogowania, ale w taki sposób, żeby wzajemnie siebie szanować? O tym i wiele więcej powiem w dzisiejszym odcinku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Wyjątkowe warsztaty organizowane przez wyjątkowego organizatora tato.net. 7 sekretów efektywnego ojcostwa. To czas, w którym będziecie mogli, jako ojcowie, odbudować na nowo priorytety albo poukładać je na nowo, te priorytety. Jakie? No, między życiem rodzinnym, a między pracą. Czyli w jaki sposób ułożyć siebie w rodzinie tak, aby budować swoją rodzinę z pozycji ojca. No, jeżeli jestem ojcem swoich dzieci, to przecież nie za karę. Podczas tych warsztatów będziecie mogli posłuchać historii innych ojców, którzy być może zmagają się z podobnymi zagadnieniami, wyzwaniami, tak jak i wy. Od 25 do 26 września Wysokie Mazowieckie zaprasza na ten wyjątkowy czas na warsztaty. Do zobaczenia. Sesja rekolekcyjna „Odkryj swoją wartość i żyj pełnią”. Od 25 do 27 września w Tarnowie wyjątkowe rekolekcje w postaci takiego krótkiego spotkania. Przede wszystkim poświęcone na odbudowaniu własnego poczucia wartości. Poczucia wartości nie zbudowanego na swoich mocnych, supermocnych stronach i talentach, które sobie przywłaszczyłem z tego świata, tylko na odkryciu tych talentów, które dał mi Bóg. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tego wyjątkowego czasu. Będzie Eucharystia, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, będzie pogłębiona modlitwa własna, ale również będą ciekawe konferencje. Do zobaczenia w Tarnowie. Rekolekcje z dialogiem małżeńskim. Dla kogo? Dla małżeństw. Z jakimś szczególnym stażem? Nie, dla wszystkich małżeństw. Czy na początku swojej drogi, czy już w zaawansowanej drodze, w wędrówce. Wyjątkowy czas na warsztaty i właśnie te spotkania prowadzone przez m.in. inne małżeństwa, małżeństwa animatorów, przez kapłana, który jest z doświadczeniem i psychologicznym, i komunikacyjnym. Oczywiście to wyjątkowy czas, to czas, który pozwoli na nowo odbudować relacje między sobą. Dlaczego ważne są dialogi małżeńskie? O tym będą organizatorzy mówili w wyjątkowym miejscu, ponieważ w XIII-wiecznej scenerii zamku gotyckiego. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie od 25 do 27 września. Zamek Bierzgłowski. Do zobaczenia. Inicjatywakatolicka.pl. Konrad Jurga i nasz wyjątkowy gość specjalny, ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Szczęść Boże, dobrze przedstawiłem się, księże?
1: Tak, jak najbardziej, szczęść Boże.
0: Księże, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, tylko będziemy rozmawiać o Kongresie Idealistów. Przyznam szczerze, że jak czytałem kilka informacji na temat tego kongresu, szczególnie moją uwagę zwrócił ten mówiący o komforciku życia, czyli największe zagrożenie to komforcik życia. Możesz nam przybliżyć trochę, na czym ten kongres będzie polegał i dla kogo jest przeznaczony?
1: Tu mogę Pana zaskoczyć, bo tak naprawdę będziemy rozmawiać o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, bo Ekstremalna Droga Krzyżowa zaczyna się na Kongresie Idealistów. No i Ekstremalna Droga Krzyżowa jest zachętą do tego, aby wyjść ze strefy komfortu. Stąd też i Kongres Idealistów powstał na bazie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i będzie rozpoczęciem takim oficjalnym tej najnowszej edycji EDK na 2027 rok. I przede wszystkim ma nam pomóc do tego, abyśmy my no nie zastali się w miejscu, ponieważ jak sama nazwa mówi, Kongres Idealistów mówi o ideałach, ideałach, które powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi i my mówimy o tym, że bierzemy przykład z ideałów, które są w niebie, aby owoce były tutaj na ziemi.
0: Wow, czyli w takim kongresie idealistów może potencjalnie uczestniczyć każdy, i ten, który był na ekstremalnej drodze krzyżowej, i ten, który dopiero na tą ekstremalną drogę krzyżową się wybiera. Szczególną moją uwagę zwrócili również różnego rodzaju prelegenci. Możesz parę słów powiedzieć na ten temat?
1: Tak, przede wszystkim tak. Kongres idealistów jest dla wszystkich, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy w auli Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i liczba miejsc jest ograniczona. Mamy tam tylko 430 miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. A do grona prelegentów zaprosiliśmy 10 idealistów, którzy właśnie poprzez ideały osiągnęli konkretny sukces i mają też i coś do powiedzenia, aby przekazać, aby inni mogli też w tych ideałach wzrastać. Wśród nich na przykład są osoby związane z, na przykład profesor Marcin Majewski, biblista, czy ksiądz Andrzej Lubowicki, który odpowiada za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ale mamy też między innymi profesora Andrzeja Betleja, który jest dyrektorem Muzeum Wawelskiego w Krakowie, czy na przykład też mamy generała Tomasza Drewniaka, czy będzie też dziennikarz, publicysta pan Piotr Legutko. To między innymi takie ważne osoby, które będą brały udział w kongresie. Oprócz tego też będzie takie specjalne wyróżnienie, jakim jest Idealista Roku 2026 i Legenda EDK. Ale ja nie będę zdradzał, kto to będzie.
0: Dobrze, to nie wchodząc w te szczegóły, żebyś nie musiał odkryć wszystkich kart, podpowiedz, jak będzie wyglądał ten dzień spotkania na Kongresie Idealistów, bo rozumiem, że to jest 19 września w Krakowie, dzień opakowany różnego rodzaju takimi szczególnymi wydarzeniami, więc możesz nam przybliżyć troszkę program?
1: Tak, najbardziej. Kiedy przygotowywaliśmy Kongres Idealistów, ksiądz Jacek Stryczek, główny pomysłodawca tego wydarzenia, powiedział, że nie możemy zmarnować ani jednej sekundy, bo idealiści są ci, którzy dobrze gospodarują swój czas. Stąd też, jak rozpoczniemy o godzinie 10.30 tak zwanym szaleństwem orłów przy śpiewie i muzyce, tak zakończymy, myślę, że też najważniejszym wydarzeniem, Eucharystią pod przewodnictwem też kardynała Grzegorza Rysia, który na końcu będzie też ustanowiony wielkim opiekunem ekstremalnej drogi krzyżowej. No i ten nasz kongres idealistów podzielony jest na 3 bloki. Pierwszy z nich to otwarcie, które potrwa od 10.30 do 12.50. Między innymi właśnie wtedy zostanie wręczona ta nagroda, tytuł Idealisty Roku i Legendy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, ale też będzie konferencja pana Piotra Legutko czy księdza doktora Dariusza Rasia. Drugi blok został nazwany Ideały, Media i Wojna. Dlatego też właśnie, że będzie już wspomniany pan profesor Marcin Majewski, który będzie pokazywał, jak Biblia tłumaczy ideały, czy też ksiądz Andrzej Lubowicki, który powie o apostołach idealizmu, czy też będzie odprawa wojenna, tajemnicza nazwa, ale będzie właśnie powiedziane też między innymi o taktyce wojennej, o tym, jak to możemy przełożyć na nasze życie, te ideały wojenne generała Tomasza Drewniaka. I blok trzeci to Droga Orła. Tu będziemy się uczyć, jak takim orłem się stawać. I tu właśnie między innymi będzie właśnie ksiądz Jacek Stryczek, ksiądz profesor Robert Trała, czy profesor Andrzej Betlej. I czwarty blok będzie poświęcony misji. I to będzie między innymi wywiad pod tytułem Franciszku, odbuduj mój kościół, który będzie przeprowadzony między kardynałem Grzegorzem Rysiem, a profesorem Andrzejem Betlejem. No i na koniec Eucharystia.
0: To w tak sytym i obfitym programie nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić wszystkich potencjalnych uczestników trochę rzutem na taśmę na 19 września do Krakowa na Kongres Idealistów.
1: Tak, i oczywiście zapisać się na kongres możemy, czyli kupić tak zwany bilet na naszej stronie www.edk.org.pl. Jak wejdziemy na tą stronę, to od razu będzie odnośnik do kongresu Drogi Orła.
0: Księże, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie tak fantastycznego wydarzenia, jakim jest kongres. Mam nadzieję, do zobaczenia i pozdrawiamy serdecznie Państwa. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Zamek Bierzgłowski. Odkryj siebie. 7 sekretów efektywnego ojcostwa. No może nie zdążyłeś zapisać tego wszystkiego? Zapisałeś? Jeśli nie, to nic nie szkodzi. Wejdź na portal inicjatywakatolicka.pl i znajdź wydarzenia, które są specjalnie przygotowane dla Ciebie przez organizatorów, którzy myślą o tym, aby wpłynąć na Twoją wędrówkę w poszukiwaniu albo w budowaniu na nowo, czy wzmacnianiu relacji z Bogiem. Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!

To oczywiście Seal, 47 minut po godzinie 13. Teraz uwaga, będzie o jedzeniu. Jak ktoś głodny jest, niech sobie zrobi szybko kanapkę. Ostatnie gastro miasto pojawia się we Wrocławiu. Ostatni raz będzie można sobie posmakować pyszności. Przypomnę, Bulwar Dunikowskiego, bodajże od godziny 16 dziś, sobota i niedziela. Dla każdego łasucha to jest obowiązkowe miejsce, w którym można miło spędzić czas, bo to nie tylko jedzenie, tam dużo ludzi przychodzi, żeby się spotkać, pogadać, powymieniać informacjami, ale każdy znajdzie coś miłego. Do tego jeszcze fajnie gra muzyczka, są leżaczki, więc ja bardzo lubię. Na przykład znalazłem tutaj ofertę dla tych, którzy są mięsożercami. Żebro wołowe, chorizo z wieprzowiny złotnickiej, stek z przepony sezonowany przez 14 dni. Na przykład takie cuda będzie można zjeść. Albo na przykład egzotyczne smaki, tatar z imbirem, nori, japońskim majonezem, parmezanem z żółtka i sezamem wasabi. Na słodko to oczywiście też coś się znajdzie, na przykład puszyste placuszki od Sofa Fluffy Pancakes, czyli nowa pozycja w karcie Kurimi Sando. Japoński deser na miękkim pieczywie shokupan z bitą śmietaną, świeżymi owocami i sosem. To nawet już brzmi bardzo apetycznie, a co dopiero zobaczyć, powąchać i posmakować. Ostatnia szansa, tak jak mówię, dziś, jutro i pojutrze Bulwar Dunikowskiego będzie można sobie zwiedzić i posmakować. Zapraszam gorąco, serdecznie, a zaproszenia już wszystkie rozdaliśmy, też podwójne mieliśmy zaproszenia dla was, więc niestety cała reszta musi obejść się smakiem. Ania Dąbrowska teraz na naszej antenie.

0: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Rusza kampania zwracająca uwagę na nieuczciwie serwowane reklamy. W te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 turystów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka pociągu, 4 osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest tu zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
1: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
0: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiSu.
2: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
0: Jego zdaniem powinniśmy się dziś bardziej skupić na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. Cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin nie jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
0: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku tygodnia.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łowcy reklam. Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna. Została ona przygotowana przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca, które chce trafić do rodziców i dzieci. Przedstawiciele stowarzyszenia alarmują. Nagrania tzw. influencerów zawierają ukryte przekazy reklamowe skierowane do najmłodszych.
5: To już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. Kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie.
0: Wskazywał Adrian Drdzeń, psycholog i trener interpersonalny. Kampania ma uczyć wypracowywać odporność na nieuczciwie serwowane reklamy. W tym celu stowarzyszenie przygotowało teledysk oraz uruchomi serię podcastów. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, opowiada Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
0: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej są chętni, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
7: Czas na prognozę pogody, 4 minuty po godzinie 14. Wiatr w dalszym ciągu bardzo delikatny. Dzisiaj wieje maksymalnie do 12 km na godzinę. Niestety mogą pojawić się przelotne opady deszczu późnym popołudniem, twierdzą synoptycy. Maksymalna temperatura praktycznie osiągnięta, 16, a możemy zobaczyć dziś maksymalnie 17 stopni. Lepsza pogoda szykuje się na sobotę i niedzielę, wtedy około 20-21 stopni, ale zdecydowanie więcej słońca, więc też będzie przyjemniej chyba troszeczkę.

Ze świata czterech stron, wiarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk,

No i wreszcie możemy być sobą, czemu by nie? Perfekt, chcemy być sobą, takiej troszeczkę bardziej w wersji orkiestrowej. 23 minuty po godzinie 14 w Radiu Rodzina, czas na kalendarium muzyczne, czyli przejażdżka w czasie. Sprawdzimy, co działo się muzycznie właśnie dziś, 11 września, na przestrzeni lat.

11 września 1971 roku Donny Osmond umieścił na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych swój solowy singiel z piosenką Go Away, Little Girl.

1982 roku zespół Chicago wprowadził na szczyt amerykańskiej listy balladę zatytułowaną Hard to Say I'm Sorry. Kompozycja pojawiła się także w filmie fabularnym zatytułowanym Summer Lovers.

11 września 1993 roku Mariah Carey wprowadziła na pierwsze miejsce listy Billboardu singiel zatytułowany Dream Lover. Piosenka przebywała na szczycie zestawienia przed

2000 roku ukazał się 8. album studyjny zespołu Baim, zatytułowany Szklanka Wody. Album uzyskał status podwójnej platyny, sprzedając się w nakładzie ponad 200 000 egzemplarzy.

Dziś 11 dzień września, do końca roku pozostaje 111 dni. W 1777 roku miała miejsce wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podczas bitwy nad Brandywine generał Kazimierz Płaski uratował życie generałowi Jerzemu Waszyngtonowi. Płaski jest jednym z bohaterów wojny o niepodległość USA. Nazywany jest ojcem amerykańskiej kawalerii. W 1986 roku w ramach trzeciej amnestii po stanie wojennym uwolniono 225 działaczy opozycji. W roku 2001 blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon i Capitol w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.

0: break my heart.
1: To oczywiście Dua Lipa na antenie Radio Rodzina, 15 prawie minut i będziemy mieli godzinę 15, dokładnie ostatnio opowiadałem, jak oprowadzałem tutaj no, rodzinę, młodą rodzinę, 18-letnia dziewczyna, która przyjechała do Wrocławia, różne rzeczy jej się podobały, ale chyba najwięcej czasu spędziliśmy, uwaga, w parku Niemena, bo tam ona się zakochała w tym urządzeniu, bo tam jest taki głośniczek, że się naciska i piosenka gra. No jakie to fajne, ale to super i musieliśmy wszystkich piosenek posłuchać, a mówię o tym dlatego, że jakoś tak mi się przypomniało i też ona tak króciutko posłuchała piosenki Mimo Zami Jesień się zaczyna, a pomyślałem, że fajnie by było posłuchać sobie w całości, więc już mam naszykowanego Czesława Niemena. Co ciekawe, ja to zawsze chciałem sprawdzić i sprawdziłem. Mówię, czy on się nazywał Niemen? Otóż nazywał się Czesław Juliusz Niemen Wydrzycki, a ten pseudonim przyjął sobie od rzeki, która płynęła koło jego rodzinnych Starych Waliszek, tak to się nazywała ta miejscowość. No to zapraszam serdecznie wszystkich fanów i tych, którzy jeszcze może nie mieli przyjemności usłyszeć się w całości Mimozami, jesień się zaczyna.

jadem, nie wiem co to strach. Już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim małym miejscu.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei. Premier o 25. rocznicy zamachu na World Trade Center. Prezes Narodowego Banku Polskiego o stopach procentowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Opóźnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Szef PKP Intercity dodał jednocześnie Janusz Malinowski, że w sobotę i niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie.
1: PKP Intercity od godziny 24 do godziny 12 uruchomiło 290 pociągów. 203 pociągi były opóźnione. Średnie opóźnienie pociągu to 37 minut. PKP Intercity na tą chwilę nie odwołało żadnego pociągu.
0: Piotr Wyborski, szef PLK, dodał, że w ramach akcji protestacyjnej działania związane z dłuższymi, wydłużonymi czasami przejazdu dotyczy

0: zatrzymały poniżej 20% pociągów, które kursowały na polskiej sieci kolejowej. Dziś 25. rocznica zamachu na World Trade Center. Polska w pełni solidaryzuje się ze Stanami Zjednoczonymi, aby uczcić ofiary tego najtragiczniejszego ataku terrorystycznego, powiedział dziś premier Donald Tusk. Przypomniał, że atak ten zabrał również życie 6 Polaków oraz 5 polskich strażaków. Szef rządu dodał, że Polska dowiodła tego, jak poważnie traktuje swoje sojusze.
1: Ofiar było więcej. Akcja wymierzona w globalny terroryzm to także ofiara polskich żołnierzy. 43 z nich zginęło w czasie operacji, które były efektem bezpośrednim naszych wspólnych, całego świata Zachodu akcji przeciwko terroryzmowi.
0: Do tragicznych wydarzeń września 2001 roku premier odniósł się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
3: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
0: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych z powodu inflacji. Stopy, czyli także raty kredytów, podniósł Europejski Bank Centralny. Siemianowicka Fundacja Galon w drodze na Ukrainę z pomocą humanitarną dla dzieci z domów dziecka. Ukraińskie placówki już teraz przygotowują się do nadchodzącej zimy, bo te bywają tam bardzo srogie. Dlatego na tym jednym konwoju na pewno się nie zakończy. Cały czas Fundacja Galon prowadzi zbiórki. Czego najbardziej brakuje? O tym Jarosław Cieślik, prezes fundacji.
4: Powerbanki, ta odzież ciepła przede wszystkim, kurtek, spodni ciepłych czy jakichś getrów dla dzieciaków. W każdych rozmiarach szukamy od każdego. Kto może nas wesprzeć, serdecznie zapraszamy. Kontakt jest na naszej stronie facebookowej Fundacji Galon. Jeżeli ktoś chce nas pomóc, chce z nami pojechać, chce zobaczyć, jak to wygląda, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
0: Kto nie może przekazać darów, może wesprzeć Fundację Galon za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.
5: Trudno w to uwierzyć, ale 23 minuty po godzinie 15 w piątek to teraz jest najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. 17 stopni, później już tylko będzie mniej. Temperatura może w nocy spaść nawet do 7-8 stopni. Jutro i w niedzielę tutaj już synoptycy obiecują ładniejszą pogodę, około 20-21 stopni. No i zdecydowanie więcej słońca, którego nam dzisiaj tak brakuje.

Można słuchać bez końca, bez końca, bez końca, bez końca, bez końca, bez końca, bez końca, tak jak on tam zaczyna na początku, na początku. Bill Withers na antenie Radio Rodzina, 37 minut po godzinie 15. Uwielbiam, szczerze powiedziawszy, takie historie, która teraz przed Państwem. Stany Zjednoczone, bardzo proszę, współczesna sztuka rozróżni cię troszeczkę od tego, co znajduje się na wysypisku śmieci. No, trzeba być wyjątkowym filantropem i znawcą, żeby wiedzieć, co jest co. No to uwaga, Stany Zjednoczone, przenosimy się na wernisaż, wystawa młodych artystów, no i tam pewien kolekcjoner, znawca, jakby nie było, patrzy, a tam w kącie taki czarny, to już jak już czarny, to już wiadomo, że to sztuka, poobijany odkurzacz, taki poplątany kabel, tak wiecie, tak poobijany dookoła tego starego, takiego z lat 50. pewnie odkurzacza, pęknięty, taki wyciągnięty, taki jakby życie w nim pękło, taki pojemnik na kurz. No on już wie, że to jest dzieło sztuki, to jest instalacja konceptualna, to nie jest byle co. No i szybciutko leci, mówi, to ja bym sobie to kupił. Kupię to za $4000 dam za to, to jest super, ale mi się to podoba. No i galeria przyjęła tą ofertę, głupi by nie przyjął, bo jak się okazało, kiedy mężczyzna chciał certyfikat autentyczności i nazwiska autora, który popełnił to dzieło, okazało się, że to, no nazwijmy, tak zwana pani Gienia po prostu zostawiła pod ścianą do wyrzucenia już odkurzacz, który jej się zepsuł, po prostu nie wiedziała, co z nim zrobić. No. A za 4000 można było sprzedać, kurde. No.

0: Pociągi jeżdżą już normalnie, ale są opóźnienia. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. Niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak doskonale rozumie cel protestu jako pokazanie opinii publicznej, przede wszystkim kierowcom, że przejazd drogowo-kolejowy jest newralgicznym punktem na mapie i drodze każdego kierowcy. Jednocześnie zaznacza, że intensywne prace trwają w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na tych przejazdach.
1: Jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań, tak aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
0: Minister infrastruktury podkreśla także, że chodzi o montowanie dodatkowych urządzeń na przejazdach, które będą utrudniały wjazd, gdy zbliża się pociąg. Reformy wynagrodzeń medyków chce z kolei Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które już trafiły do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie się do obowiązujących umów na nowych zasadach.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał dziś przed warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to jest instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska, a przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władzy uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
3: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
0: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
4: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować. Dzisiaj będzie oczywiście wielki wiec, będzie wsparcie, będą krzyki, łamanie konstytucji.
0: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora, komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodziło o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybień i nieprawidłowości. Obowiązki rektora przejął profesor dr Sławomir Cudak.
5: Reklama.
6: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
9: Incoming!
8: Załóż czarodziejski
9: alchemicki mundurek? Odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrundwalski.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Reklama.
11: Czas na prognozę pogody, 6 minut po godzinie 16, no to już mamy 17 stopni, więcej dzisiaj nie dostaniemy. Za to niespodziewanie pojawił się przelotny deszcz, który może tu i ówdzie troszeczkę nam poprzeszkadzać. 10 km na godzinę to prędkość wiatru. W nocy temperatura spadnie do 8-7 stopni niestety, natomiast jutro szybciutko będzie odzyskiwać na niebie słoneczko swoją rolę. 20-21 stopni w sobotę i w niedzielę i raczej już bezdeszczowo, przynajmniej tak twierdzą na dziś synoptycy. Trzymamy ich za kciuki.

0: 16. Teraz aż sam z niecierpliwością czekałem na tą audycję, bo będziemy rozmawiali z człowiekiem gór. Ludzie góry zawsze mnie inspirowali. Ten człowiek, który za chwilkę będzie opowiadał, również ma bardzo fajny pomysł. Otóż on zdobywa koronę wulkanów Ziemi. Trzykrotnie zdobył koronę Ziemi, to co innego, i będzie mówił o tych różnicach. Oraz jeszcze po poważnym wypadku ponownie wszedł na Mount Everest. To widać. Góry się nie boją i się on też ich nie boi. Zapraszam serdecznie na rozmowę, którą poprowadzi Natalia Wójcik, szczególnie tych, którzy kochają góry.
1: Z nami jest Tomasz Kobielski, wspinacz alpinista, zdobywca korony Ziemi, trzykrotny zdobywca, a także pierwszy Polak, który zdobył podwójną koronę Ziemi i właściciel agencji Adventure 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Ja bym chciała zacząć od tej podwójnej korony Ziemi, bo to nie tylko najwyższe szczyty, ale też i inne, nietypowe szczyty.
2: No, to uścisłowie, że to nie jest podwójna korona Ziemi, tylko korona Ziemi i korona wulkanów Ziemi. Tak byśmy powinni to nazwać. Tak, dosyć nietypowy, świeży taki projekt, który zaczyna zdobywać popularność. Bardzo fajny, bo nie ma co ukrywać, że jest łatwiejszym sporo projektem niż korona Ziemi, ta stricte, bo nie trzeba zdobywać najwyższej góry świata Mount Everestu, nie trzeba zdobywać Denali, czyli inaczej nazwanego McKinley na Alasce. To są bardzo wymagające szczyty, ale ciekawy bardzo kulturowo projekt, bo przy okazji zdobywania tych gór można naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy zobaczyć, po prostu zwiedzić te kraje, bywać na wspaniałych jakichś kulturowych festiwalach, tak jest na Papui Nowej Gwinei, tak jest w Meksyku, także naprawdę bardzo fajne przy okazji takie rzeczy dołączenia i zaczynają nam się pojawiać nawet rodziny, które to robią.
1: Mówimy tutaj właśnie o tej wulkanicznej koronie Ziemi. Jeżeli chodzi o szczyty, jakie można tu zdobyć, ile ich jest? Ile ich wchodzi w ten skład korony wulkanicznej?
2: Przy każdej koronie, jeżeli mówimy o koronie Ziemi wulkanicznej, to oczywiście mamy 7 kontynentów i 7 szczytów. Tam są pewne niuanse dotyczące korony Ziemi, bo jest ciągła dyskusja, co jest najwyższym szczytem Europy i co jest najwyższym Australii i Oceanii, więc dla czystości sprawy zdobywamy zarówno Mont Blanc, ale jednak traktujemy Elbrus jako najwyższy szczyt Europy i zdobywamy piramidę Carstens jako najwyższe Australii i Oceanii, jako kontynentu, ale też dla porządku zdobywamy Górę Kościuszki, tym bardziej, że ma piękną polską nazwę. A przy koronie wulkanicznej to już zostajemy jakby przy kontynentach i tam dwa szczyty nam się pokrywają, bo zarówno Elbrus, jak i Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki, są wulkanami przy okazji tego, że są najwyższymi szczytami na tym kontynentach, natomiast inne góry są zupełnie inne i są po prostu faktycznie wygasłymi wulkanami.
1: Jak zdobywa się takie wulkany? Bo wszystkie są wygasłymi raczej. Czy na przykład na Etnę też się wchodzi?
2: Z Etną jest tak, że no, jakby nikt jej nie wymienia jednak w ramach korony wulkanicznej, tylko wymienia się Elbrus jako ten najwyższy wulkan Europy i jednocześnie najwyższy szczyt Europy. Natomiast no, można by podejść do tego purystycznie i faktycznie Etnę. Etny rzadko kto zdobywa. Wiemy, że też ostatnio są spore kłopoty. Etna jest bardzo aktywnym wulkanem. Natomiast to bardziej chyba na zasadzie indywidualnej by można podejść do tego, że jakby ktoś chciał się, jak to mówią, doczepić, no to warto by było tą Etnę może zdobyć. Delikatnie aktywny, ale nie można powiedzieć, że aktywny wulkanicznie jakoś mocno, jest Damawand, najwyższy wulkan Azji, bo tam jeżeli jesteśmy na wierzchołku, to w pobliżu wierzchołka wyraźnie wydobywają się gazy, siarki i nawet dobrze do nich nie podchodzić, bo się można przytruć i bardzo wyraźnie tą siarkę tam czuć, no ale większość tych wulkanów, znaczy one są po prostu wygasłe.
1: Jeżeli chodzi o zdobywanie tej górskiej korony Ziemi i wulkanicznej, czy tutaj mamy różnicę w przygotowaniu?
2: Nie, różnic w zasadzie nie ma. To wszystko są góry, a część z nich to są poważne góry, bo nawet w koronie wulkanicznej, no, która no, jest w jakimś sensie może łatwiejsza, ale najwyższy wulkan to jest góra blisko 7000. Kilkadziesiąt zaledwie metrów niższa niż Aconcagua, najwyższa góra Ameryki Południowej. Więc dość poważny szczyt i trzeba sporo się napocić, żeby na niego wejść. Też zimna góra, mimo tego, że zazwyczaj nie ma śniegu, to ma bardzo zimne wiatry, silne wiatry. Natomiast przygotowania są praktycznie te same. No, trzeba po prostu mieć dobrą naprawdę kondycję. Tam przy tych koronach, no, przy ziemi bardziej potrzebna jest tematy techniczne, no bo mamy wejście na piramidę Carstens, które jest wejściem ścianą, tak, około 600-metrową. Natomiast przy koronie wulkanów, no, w zasadzie nie ma takiej góry, która by była wspinaczkowo. Delikatnie Mont Gilue, najwyższy wulkan Australii i Oceanii, ma taką delikatną, skałkowo, mikstowo

0: trawiastą wspinaczkę, taką trochę na wzór części dróg w naszych Tatrach, ale pozostałe szczyty nie są szczytami technicznymi.
1: Powiedzieliśmy na początku, że 3 razy zdobył pan koronę ziemi. Chciało się panu, miał pan motywację, co pana motywowało do tego, by ponownie wchodzić na te same szczyty?
0: No te motywacje to były bardzo różne. Ta pierwsza to była taka oczywista, chociaż też to nie było tak, że ja zaplanowałem sobie zdobycie korony ziemi, tylko ja zdobyłem wcześniej Elbrus Denali, czyli McKinley, wtedy jeszcze nazywany, teraz chyba znowu wrócono do tej nazwy, i Everest. I dopiero po tym Everestie wpadliśmy z dwójką kolegów, że warto by było zakończyć koronę ziemi. I tym bardziej, że w tamtych czasach tylko 2 osoby z Polski miały koronę ziemi i nam się to udało faktycznie jako trzeciej w historii polskiej ekipie to zrobić, więc to była taka naturalna rzecz. Natomiast już te 2 kolejne korony, no to ja trochę w ramach aktywności zawodowej już jakby przewodnickiej i agencji rowerowej to robiłem. Natomiast no, 2. wejście na Everest, no to takie było dosyć ważne dla mnie też osobiście, bo ja byłem po bardzo poważnym wypadku, gdzie zostałem staranowany przez samochód, kiedy jechałem na motocyklu. Lekarze mi mówili, że ja nigdy nie wrócę do chodzenia. Ja oczywiście powiedziałem, że bardzo się mylą. No i po moim 2. wejściu, które zrobiłem sobie na swoje przy okazji 50. okrągłe urodziny, zawiozłem temu lekarzowi, który silnie mnie utwierdzał, że nic z tego nie będzie, zdjęcie z tego Everestu, żeby mu powiedzieć, żeby już nigdy tak nie wspierał swoich pacjentów. A 3. no to pojechałem z ekipą 5-osobową z Polaków, których też wprowadzałem przy okazji. Byłem liderem na tym wyjeździe. No i jestem tu niezmiernie szczęśliwy, że nie tylko mnie udało się wejść, ale jakby cała ekipa weszła, czyli tak jak przy tym 1. wejściu z Martyną Wojciechowską w 2006 roku weszliśmy pełną ekipą, a to jest naprawdę niezmiernie rzadkie, żeby w 100% ekipa, która wyjedzie na Everest, żeby weszła na szczyt. Także to głównie mnie to, szczerze mówiąc, cieszy, że myśmy w całości tam weszli.
1: Który szczyt najmilej pan wspomina?
0: Trudne pytanie. Często mnie ludzie pytają, czy ja bym coś wybrał. Każde z tych gór są zupełnie inne. Praktycznie większość to są bardzo piękne miejsca, więc i piękne góry, więc mnie jest niezmiernie rzadko. Znaczy, jak już by mnie ktoś tak strasznie chciał jakby zapytać i poprosić, no to pewnie bym Himalaje jednak wskazał jako te góry, które numer 1, ale myślę, że to by było bardzo krzywdzące dla pozostałych gór, bo zarówno Andy są przepiękne, kolorowe góry, Atacama, jeżeli chodzi o koronę wulkanów, też przepiękne miejsce. Ciężko jest naprawdę coś takiego wybrać. Australia, Oceania, piramidę Carstens i Giluę, w pięknych, dzikich miejscach, na pograniczu absolutnie dzikiej dżungli, bardzo niedostępne miejsca, spotykanie się z ludami, które praktycznie do dzisiaj ciągle w bardzo dzikiej postaci tam żyją. Także bardzo ciężko jest coś z tego wybierać, bo każde z tych miejsc jest na swój sposób naprawdę zupełnie inne i piękne.
1: Bardzo dziękujemy za opowiedzenie nam o koronie ziemi, tej wulkanicznej koronie ziemi. Również Tomasz Kobielski, wspinacz, alpinista, himalaista. Co jeszcze mogę dodać?
0: Zawodowo lider wypraw, także serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

43 minuty po godzinie 16 w Radiu Rodzina. Teraz niespodzianka muzyczna, można powiedzieć. Jak ja przeczytam, bo piosenka, która za chwilkę zabrzmi, no nie gramy jej codziennie. Natomiast jak ja przeczytałem informację, to stwierdziłem o tej piosence, że pora chyba sobie zrobić jakieś okresowe badania, bo to niemożliwe, że to już tyle czasu minęło. 35 lat i jeden dzień, bo to dokładnie 10 września wczoraj miała premierę piosenka Nirwany, Smells Like Teen Spirit. I to jest nieprawdopodobne, że to było 35 lat temu, przecież ja dokładnie pamiętam, kiedy to się wydarzyło, co wtedy robiłem i czego słuchałem. 35 lat, a skąd się wziął ten tytuł, drodzy Państwo? To jest jeszcze też ciekawe. Tego dowiedziałem się przed chwilką znowu z kolei, nie wtedy, bo to chyba jeden z największych hitów tego zespołu. Przyjaciółka Kurta Cobaina napisała na ścianie: Kurt Smells Like Teen Spirit. Teen Spirit to był popularny dezodorant młodzieżowy, którego Cobain nie znał i on to przeczytał po prostu tak, jakby ktoś napisał, już tłumacząc na polski, że Kurt pachnie duchem nastolatków i mu się takie wydawało to uduchowione, więc sobie zostawił i tak nazwał tą piosenkę. No to mam nadzieję, że jesteście gotowi przypomnieć sobie, co 35 lat temu robiliście i jak zareagowaliśmy wtedy na atak grunge'u w naszych uszach.

35 lat, jeden dzień, aż trudno w to uwierzyć. Nirvana na antenie Radia Rodzina. Charles Bradley teraz nieco spokojniej zdecydowanie. Jeszcze ciekawostka o Kurcie Cobainie. Mi on zaimponował tym, że on na ślub poszedł sobie w takiej ładnej piżamie, bo on nie lubił garniturów. Ja też nie lubię garniturów, ale moja żona się nie zgodziła.

0: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Śląscy łowcy głów sprowadzili podejrzanego aż z Hiszpanii. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli się stabilizuje, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda kilka godzin temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę, to opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości tras dotyczą 7 pociągów. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
1: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
0: To już kolejny raz, kiedy ukraiński prezydent publicznie zabiega o taką rozmowę. Ze strony Białego Domu jak na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie, ale póki co próby te spełzły na niczym.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mundurowi ze śląskiej policji, nazywani łowcami głów, zatrzymali 42-letniego obywatela Hiszpanii podejrzanego o udział w gangu. Jego namierzenie było możliwe dzięki europejskiej sieci współpracy zespołów zajmujących się poszukiwaniem osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa, informuje Sabina Chyra-Giereś, rzecznik śląskiej komendy.
3: 42-letni mężczyzna, obywatel Hiszpanii, był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność miała polegać na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę oraz praniu pieniędzy.
0: Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Madrycie i przetransportowany do Polski. Sąd już zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff.
5: Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało.
4: Finał kobiety jutro.
0: A jeszcze dziś w nocy półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z numerem 1 Aleksander Zwierew zmierzy się z Karenem Khachanovem.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje. Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
9: Incoming!
8: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Reklama.
9: Czas na prognozę pogody, 6 minut po godzinie 17. Gęste chmury nad naszymi głowami i niestety przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Całe szczęście wiatr dodatkowo nas nie chłodzi, ten wieje tylko z prędkością 10 km na godzinę. Jeśli chodzi o noc, no niestety będzie chłodno, 8-7 stopni twierdzą synoptycy, za to jutro zapowiada nam się całkiem ładny i słoneczny dzień, do 20-21 stopni twierdzą synoptycy i w niedzielę bardzo podobnie i bezdeszczowo.

0: Ta piosenka Jerozolima, co tylko potwierdzają, że to najpiękniejsze piosenki o miłości są oczywiście, aż tak, bo più bella cosa non c'è, nie ma nic piękniejszego od ciebie. Prawda, że można się rozkochać w takiej piosence. A teraz przed nami oblicza Wrocławia i będziemy chcieli Państwa zainteresować teatrem. Teatr jako sposób na życie. Naszą gościnią będzie pani, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku i będzie opowiadała o swojej przygodzie z teatrem, co tak naprawdę dają jej warsztaty aktorskie, praca w grupie. Opowie także o tym, na czym teraz teatr pracuje. No i być może kogoś to zainteresuje na tyle, że też tego bakcyla teatralnego chciałby w sobie poczuć i na taki Uniwersytet Trzeciego Wieku się dostać właśnie, więc od tego może zacząć się wasza wielka przygoda od wysłuchania tych obliczy Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią obliczy Wrocławia jest Barbara Drak, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, ale równolegle również Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Miło mi Panią gościć po, no, chyba kilku latach ponownie.
3: Dwa i pół roku temu byłam
2: tak jest.
3: Tutaj.
2: Tak, bardzo miła rozmowa, miniona już sprzed lat. Polecamy, drodzy Państwo, proszę zaglądnijcie na stronę radiorodzina.pl. Dzisiaj nowy temat się pojawia. Chcemy porozmawiać o aktywności w zakresie aktorstwa, teatru. Ale zanim o to zapytam i będziemy też zapraszać Państwa, to chciałbym Pani Barbaro zapytać Panią o aktywność i wybór Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Każdy się do tego nadaje? Dlaczego Pani wybrała taką aktywność?
3: Już trzeci rok jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, a w ubiegłym roku zgłosiłam się i przyjęto mnie na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Politechnice Wrocławskiej. Byłam pełna obaw, czy tam się dostanę, ponieważ jestem typową humanistką i z Politechniką nigdy wcześniej nie miałam żadnego kontaktu, no poza kontaktami rodzinnymi.
2: Zaskoczenie duże?
3: Bo zaskoczeniem było to, że mnie przyjęto. To już był pierwszy szok i taka obawa, czy ja sobie tam poradzę, czy w tym środowisku taka osoba jak ja może się w ogóle odnaleźć.

0: jeszcze się będzie zawędruje. Rozwijało,
1: dlatego, że jako uczestniczka między innymi warsztatów AI, sztucznej inteligencji, trafiłam do zespołu, do grupy zaawansowanych i przyznam się, że musiałam się poddać, bo ta wiedza, którą nam prowadzący zaczął przekazywać, przerosła moje oczekiwania i chyba możliwości. Uh-huh. Także nie wiem, czym to się skończy. Natomiast ja uczestniczyłam dotychczas w zajęciach sztucznej inteligencji, ale także w zajęciach genealogicznych, w klubie historyczno-naukowo-kulturalnym, w takich zajęciach zdrowotnych, teoretycznych, bardzo pięknie prowadzonych na bardzo wysokim poziomie, oczywiście w wykładach. Oglądałam i wysłuchiwałam szczegółowej wiedzy na temat komputera kwantowego, tego, który jest we Wrocławiu. Oczywiście...
0: Przyszłość chyba.
1: Tak, zajęcia były i wykłady również z fizyki kwantowej, z mechaniki kwantowej. Wszystkie wykłady, prawie wszystkie, a może wszystkie, są prowadzone przez naprawdę wysokiej jakości kadry, przez profesorów doświadczonych. Słucha się ich naprawdę nie powiem, że z otwartymi ustami, ale z wielkim zainteresowaniem. Wykłady, nie tylko takie dotyczące spraw technicznych, dotyczące, już mówiłam, fizyki kwantowej i mechaniki, ale także chemii, dotyczące także psychologii, bo przecież Politechnika ma w tej chwili również medycynę u siebie i pracownicy naukowi stamtąd również do nas przychodzą. Ale na przykład był wykład, który mnie, która kocha historię, ja bardzo lubię i rozumiem historię, kompletnie oczarował wykład na temat linii transsyberyjskiej, jej budowy.
0: To też chyba z każdego aspektu, też technicznego omawiany temat i historycznego również.
1: Tak, ale zrozumiałam, jak się buduje mosty, przęsła, wbrew coś tam naprawdę, jakąś wiedzę wyobraźnię wynoszę stamtąd. Już nie wiedzę, że atmosfera tam jest fantastyczna. Czujemy, że jesteśmy tam ważni. Czujemy, że jesteśmy szanowani przez tą młodzież. Młodzież odnosi się do nas naprawdę bardzo sympatycznie. No, jestem zachwycona.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Zatrzymaliśmy się przez dłuższą chwilę na temacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Wrocławskiej. Jest z nami pani Barbara Drak. Chciałbym panią zapytać o połączenie tych dwóch uniwersytetów, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Nie gryzło się to w trakcie zajęć? Nie pytam o logistykę, tylko bardziej o przeskakiwanie między wiedzą humanistyczną a tą techniczną taką.
1: No o tej logistyce muszę niestety wspomnieć, bo bardzo trudno to pogodzić. A przeskakiwanie pomiędzy humanistyką a techniką, powiedziałam tak, w pewnym sensie może tak, natomiast na Politechnice również są zajęcia humanistyczne. Na przykład były zajęcia, wykład prowadzony przez panią, która napisała książkę na temat kobiet w Teatrze Kalambur. Były zajęcia na temat pantomimy wrocławskiej, jej historii.
0: Oferta jest na pewno bardzo bogata i wszechstronna, tak jak słyszymy. Tak. Te tematy, które teraz pani podjęła, to bardzo dobrze nam pasują, bo przejdziemy płynnie do zaproszenia. Słuchajcie nas, drodzy państwo, uważnie, zaproszenie będzie na końcu. Chciałbym porozmawiać też dzisiaj o grupie teatralnej, do której pani należy. Jak to się zaczęło, może chociaż w skrócie, a bardziej byśmy się skupili na tym, co już przygotowujecie, bo lada chwila premiera.
1: Trafiłam przez przypadek na warsztaty filmowe, aktorskie, zorganizowane przez Wrocławskie Centrum Seniora. Te warsztaty trwające 2 miesiące miały zakończyć się wystawieniem spektaklu i się nie zakończyły jednak, ponieważ my po zakończeniu samego projektu, my uczestnicy tej grupy teatralnej, nie potrafiliśmy się rozstać i spotykamy się nieprzerwalnie od ponad 2 lat. Spotykamy się, uczymy się teatru, uczymy się występowania na scenie.
0: Mhm. A co pani to daje? Bo rozumiem, że grupa się nie rozpadła, bo dobrze się ze sobą czuliście. Jest możliwość spotkań, towarzyski, ten aspekt jest. Ale co jeszcze?
1: 2 lata temu, jak tutaj miałam możliwość wypowiadania się, powiedziałam, że daje mi to ogromną radość. To wtedy jeszcze było przed premierą pierwszego naszego spektaklu Pchła Szachrajka. I powiem tak, ta radość trwa. Ja się tam czuję, powiedziałabym, szczęśliwa, ponieważ otaczają mnie tematy, które kocham. Ja kocham literaturę, teatr, sztukę. Kiedyś w szkole nawet grałam w szkolnym teatrze i wygrywałam konkursy recytatorskie, a potem przez całe lata absolutnie o tym nie myślałam. A tutaj spotykam się z taką wielką wrażliwością prowadzącego te zajęcia.
0: Pana Zbigniewa, tak?
1: Pana Zbigniewa Szymczyka. I obserwuję, w jaki sposób powstaje sztuka. W tej chwili pracujemy i będziemy już, za chwilę powiem o premierze, mieli premierę spektaklu, nad którym pracujemy od dawna, Folwrak zwierzęcy według Orwella. Miałam okazję obserwować, jak ta sztuka powstaje od samego początku. Jak się rodzi sam pomysł, jak się rodzi scenariusz. Że to wcale nie jest tak, że ktoś siądzie i coś napisze, tylko to tworzy się także w praktyce. Daje mi to wielką radość i wielką satysfakcję.

0: Myślałem, że na pytanie, co pani daje udział w grupie teatralnej, powie pani, że to najbardziej zależy na pani na sławie, ale tutaj radość, spotkanie, realizacja samego siebie. Oczywiście trochę żartuję. Pani Barbaro, już pani zdradziła, że rozmawiamy dzisiaj o sztuce Folwark Zwierzęcy. 25 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Agora odbędzie się premiera. Będziemy państwa zapraszać i zdradzimy, jak otrzymać wejściówkę na to bezpłatne wydarzenie. Ale ja bym chciał jeszcze zapytać o ten proces twórczy, bo pani wspomniała o tym, że ma pani okazję obserwować, jak powstaje sztuka i to nie jest takie wcale proste. Czy każdy odnajdzie się w takiej grupie teatralnej, gdzie chyba coś trzeba dać od siebie, nie tylko nauczyć się sztuki, ale też i trzeba być przedsiębiorczym, coś zaproponować, odważyć się też wejść może w jakieś dyskusje z reżyserem, scenografem?
1: Na pewno nie znajdzie się ktoś, kto chciałby tylko przychodzić i odtwarzać teksty, które zostaną mu zadane, czy odtwarzać ruch, który zostanie mu zadany, bo te teksty tworzyły się naprawdę na bieżąco. Były poprawiane, zmieniane. Wielką wagę w tym przygotowanym przez nas spektaklu, co jest niezwykle trudne, ma również ruch sceniczny. Pan Zbigniew Szymczyk jest mimem, był dyrektorem Teatru Pantomimy. Ruch ma u niego wielkie znaczenie. Osiągnięcie tego, co sobie zamierzył z ludźmi takimi jak my, czyli osobami starszymi, które mają już pewne trudności, niektóre przynajmniej osoby, które mają już pewne trudności z koordynacją ruchu, z wykonywaniem tego ruchu, tak jak pan nasz twórca sztuki tego oczekiwał, no na pewno było bardzo trudne i wymagało wiele wysiłku. Ta sztuka stworzona była, że tak powiem, w całości, no nie powiem przez nas, no przez nas jako aktorów. Natomiast przez pana właśnie Zbigniewa, który nie tylko napisał scenariusz, zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe spektakle wystawiane w Folwarku Zwierzęcego, który... No, z zachwytem patrzę, jak potrafił wykorzystać nasze, aktorów, predyspozycje i cechy, jak potrafił nas dobrać do określonych ról.
0: Ale to jest talent pana Zbigniewa, tak, też, którego znamy dobrze z obliczy Wrocławia też, ale, ale też myślę, że był otwarty na słuchanie was, jako współtwórców tego spektaklu.
1: Na słuchanie nas, no i dopasowywanie możliwości naszych do potrzeb tego scenariusza. Powiem tylko, że równocześnie w ramach tych samych obchodów Dni Seniora pod koniec września proponowana jest seniorom sztuka Folwark Zwierzęcy przygotowana przez Profesjonalny Teatr Polski we Wrocławiu. My mamy premierę 25 września, powiedzmy sobie, już nie pamiętam, za tydzień czy dwa Teatr Polski również wystawi Folwark Zwierzęcy.
0: Jest to są dwa... okazja do porównania. Dobrze.
1: Tak, jest niesamowita okazja do porównania, jest, bo to są całkowicie różne interpretacje tego spektaklu. Ten nasz przygotowany jest niewątpliwie pod osoby starsze, ale też i zaskoczy pewnie tym, że, o czym już gdzieś tam pisaliśmy, że nie grają tutaj w tym naszym spektaklu zwierzęta. Aktorzy grają wyłącznie ludzi. Natomiast cała akcja Folwarku Zwierzęcego odbywa się w realiach szpitala psychiatrycznego z lat 60. takiego trochę zlotu nad kukułczym gniazdem. Okay. Pan Zbigniew Szymczyk z niesamowitym talentem wykorzystał nasze wady także, tak to muszę powiedzieć, żeby to zagrało na scenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Drodzy Państwo, ja myślę, że już z niecierpliwością czekacie na informację, jak dostać wejściówkę na to właśnie przedstawienie. Premiera, przypomnijmy, 25 września, Folwark Zwierzęcy, godzina 18, Centrum Kultura Agora. To jak możemy się postarać? Bo jest to bezpłatne wydarzenie, tak, ale trzeba się postarać o wejściówkę. Tak.
1: Wydarzenie jest bezpłatne, wejściówki na to wydarzenie rozprowadzane będą we Wrocławskim Centrum Seniora na Placu Dominikańskim w punkcie informacyjnym.
0: Tak,
1: kiedy się tam pojawią, będzie informacja na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora.
0: Tak, proszę szukać, to jest Plac Dominikański 6, ale informacje szukajcie o tych biletach. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 jest punkt czynny. Pani Barbaro, na sam koniec jeszcze chciałbym panią zapytać o plany na przyszłość. No premiera już się zaraz odbędzie, nie wiem, pewnie może będziecie jeszcze gdzieś jeździć z tą sztuką.
1: Panie redaktorze, no muszę w tym miejscu, skoro pan zadał takie pytanie, powiedzieć, że jak nie rozstaliśmy się po warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora, to przez 2 lata wystawialiśmy spektakl, który wtedy powstał, Płaszczak Rajka. Wystawialiśmy 37 razy ten spektakl z ogromnym powodzeniem. Bardzo się podobał. Wystawialiśmy na kameralnych scenach w centrach aktywności lokalnej, ale też na profesjonalnych scenach, na przykład w Teatrze Jaracza w Łodzi.
0: Dobrze.
1: Tak, wystawialiśmy również na scenie w Gdyni w czasie przeglądów teatralnych, bo startowaliśmy z tym spektaklem Płaszczak Rajka w 3 przeglądach ogólnopolskich, przeglądach teatralnych. Zarówno w Łodzi, tak, przegląd Łupta istniejący od 50 chyba lat, w Gdyni i także na przeglądzie teatralnym Teatrów Amatorskich w Nysie. Wszędzie wzbudzaliśmy pewne zaskoczenie, dlatego że byliśmy jedynym teatrem, w którym występują seniorzy. Także nam się tak przyglądano, ale proszę mi wierzyć, że wszędzie słyszeliśmy, że jesteśmy niesamowici, że właściwie to byliśmy najlepsi i nasza sztuka była najlepsza, no tylko z różnych powodów nie mieliśmy tych miejsc pierwszych.
0: Taka ale zasłona dymna trochę, tak, pani Barbara.
1: Ale rzeczywiście podobało się bardzo i trofea przywoziliśmy z tych.
0: Dobrze, czyli jest tutaj prawdopodobieństwo, że będzie podobnie i wystartujecie i będziecie starali się o wyróżnienia na różnego rodzaju.
1: Bardzo byśmy wszyscy chcieli. Kolegom się to bardzo, bardzo podobało. No i jesteśmy zaangażowani i wierzymy w to, że tak będzie.
0: No nic trudnego, wystarczy postarać się o wejściówkę i zobaczyć tę sztukę i docenić ciężką pracę, która zostaje stworzona.
1: Zobaczyć seniorów, przepraszam.
0: Tak jest, zobaczyć seniorów. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę, też za dzisiejsze zaproszenie. I przypomnę Państwu, że gościnią dzisiejszej audycji była Barbara Drak, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim i przy Politechnice Wrocławskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: Nowe uprawnienia dla Straży Ochrony Kolei. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Znowu podrożały przejazdy autostradą A2. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają otrzymać uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego na równi z policjantami, poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Przygotowywany przez resort pakiet zmian zakłada także automatyczne zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcy, który wjedzie na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i sygnałów zakazujących wjazdu, stwarzając tym samym zagrożenie katastrofą. Projekt ma trafić pod obrady Rady Ministrów już w najbliższy wtorek. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów Prawa i Sprawiedliwości z policją. A spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia dotyczące sporu wokół wymiaru sprawiedliwości, informuje Maciej Kluczka.
1: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
2: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
1: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar z zamachu z 11 września. Dziś mija dokładnie 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówi ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
4: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
5: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
0: A w zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. A u nas znowu podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za tę trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł w sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł. To jest o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2.
6: Sześć minut po godzinie 18:00. Chłodno się zrobiło, na chwilkę wyskoczyłem, 16 stopni i to się czuje, temperatura szybciutko będzie spadać. Dziś nad ranem osiągnie 6 stopni. Sobota i niedziela za to tutaj synoptycy potwierdzają, 20-21 stopni ma być, sporo słońca też się pojawi, przelotne opady deszczu nam nie groźne, więc weekend zapowiada się całkiem przyjemnie.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Te dźwięki to oczywiście Pink Floyd na naszej antenie, prawie 20 minut po godzinie 18. Teraz powtórka z poranka, czyli czy Tadełko. Mama i córka będą przekonywały was, że warto czytać dzieciom i z dziećmi, no ale trzeba wiedzieć, co czytać. Zapraszam do wysłuchania.
1: Witamy serdecznie w kolejnym czy Tadełku. Córka
2: i mama.
1: Lucja
2: i Ada.
1: A dzisiaj chcemy opowiedzieć o książce Pytania na każdy dzień.
2: Tak, niedokładnie jest taki tytuł, więc podam taki, jaki jest naprawdę, okej?
1: No.
2: Wszystko, co chcesz wiedzieć dookoła świata, genialne pytania i proste odpowiedzi na każdy dzień roku. Więc w sumie powiedziałaś dobrze, o czym ta książka jest, ale tytuł się trochę różnił. I autorką tej książki jest Molly Oldfield. To jest taka pani, która prowadzi też podcast, czyli trochę robi to, co my. Też mówi do mikrofonu i odpowiada na różne pytania dzieci. Lucja, opowiedz może trochę więcej o tej książce. Co my tu znajdziemy? O co tutaj chodzi?
1: Wielkie słońce, no i pełno zwierząt i ludzi.
2: No to jest na okładce, a jak otworzymy tę książkę w środku, to co my tam znajdziemy?
1: Pełno pytań. Oczywiście możemy poszukać czegoś bardzo śmiesznego. Na przykład akurat znam coś, co jest strasznie śmieszne.
2: Ty szukaj, a ja tylko powiem, że ta książka jest podzielona w taki sposób, że każdego dnia roku możemy przeczytać jedną ciekawostkę, zadać jedno pytanie i przeczytać, poznać odpowiedź na nie, bo ona jest właśnie podzielona na miesiące i konkretne dni w tym miesiącu. No i my oczywiście nie przeczytałyśmy jeszcze tak całej od deski do deski, no bo to książka przeznaczona do czytania na cały rok, chociaż jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to może sobie oczywiście czytać tak jak chce, więc miałyśmy taką metodę, że sprawdzały jakie są pytania na przykład w dni naszych urodzin. Pamiętasz, jakie było pytanie w dniu twoich urodzin?
1: No oczywiście, że pamiętam. Jak ośmiornice zmieniają kolory.
2: I zapamiętałaś coś z tej odpowiedzi?
1: Że one malują tak pod swoją skórą kolory. No i one mają takie barwniczki, mogą sobie otwierać, żeby pokazać kolor. Takie jakby mają pęcherzyki, w których znajdują się takie jakby farbki tam nalane, które zawsze tam są.
2: Tak.
1: No i na przykład mogą wypuścić atrament w środku, który wygląda jak ośmiornica. I wtedy drapieżnik myśli, że to ośmiornica i zjada śluz, a nie ośmiornica. Ośmiornica w tym czasie się gdzieś kamufluje.
2: Jak oceniasz tę ciekawostkę? Czy to jest fajna ciekawostka na twoje urodziny?
1: Tak.
2: A jak ocenisz ciekawostkę na moje urodziny?
1: Ekstra.
2: Dlaczego ekstra?
1: Zaraz ją przeczytasz.
2: Więc ciekawostka na moje urodziny to była odpowiedź na pytanie, jak z odchodów wytwarza się energię elektryczną. No tak średnio jestem zadowolona z tematyki tej ciekawostki, ale niech już będzie. A kiedy ta nasza audycja jest emitowana, to jest 11 września. Sprawdzimy, jaka to będzie ciekawostka. O, to jest ciekawostka, wiem, taka, której ty bardzo nie lubisz, bo się bałaś, więc nie będziemy odpowiadać na to pytanie, ale to jest pytanie, jakie jest najniebezpieczniejsze zwierzę na świecie? To jest chyba jedno z tych pytań, które ci się tak nie za bardzo spodobało, prawda?
1: No, prawda, prawda. Dwa na razie mi się tak okropnie nie podobają.
2: Ale jest bardzo dużo pytań, które ci się spodobają.

0: Bały, prawda? Masz jakieś swoje ulubione?
1: To na twoje i moje urodziny.
0: A oprócz tych? Myślałam, że pomidorowa ciekawostka jest twoją ulubioną.
1: No właśnie, może jej szukam, ale jeszcze nie powiem. Nie patrz, bitwa pomidorów i nie śmiej się dziadku z pomidorowego wypadku.
0: Tak, to jest pytanie, dlaczego ludzie rzucają w siebie pomidorami podczas lato matiny? I dlaczego tobie się to tak spodobało?
1: No bo sama narysowałam keczupowego kota, który zamiast pomidorów miał keczup i no bo na pewno wygrał tą wojnę.
0: Czyli ty, jak dowiedziałaś się o tym, że jest w ogóle taka bitwa, gdzie ludzie obrzucają się przez godzinę pomidorami, a potem są polewani wodą z węża, to ciebie zainspirowało do stworzenia przygód kota Ketchupa?
1: Tak, kot Ketchup ma same szalone pomysły i wszędzie ma swoje magiczne keczupy.
0: Mi się ta książka bardzo, bardzo podoba. Zaraz powiem dlaczego. A tobie, Lucja, podoba się czy nie?
1: Strasznie.
0: A dlaczego?
1: Ono, śmiesznie. No bo przez to powstało moje ulubione opowiadanie o kocie Ketchupie. Bardzo lubię tą książkę w ogóle.
0: Czy lubisz ją też dlatego, że jest dużo ciekawostek przyrodniczych, a ty bardzo lubisz właśnie taką
1: Bo na
0: tematykę?
1: moje urodziny jest fajne pytanie.
0: No już o nim mówiłyśmy, ale jest też więcej przyrodniczych pytań, prawda?
1: Tak, o wiele, wiele więcej.
0: No właśnie, tematyka w tej książce jest bardzo różnorodna. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ta książka jest też pięknie wydana.
1: Ekstra ilustracja.
0: Do tego te odpowiedzi na pytania mają różną długość. Raz to jest cała strona, raz połowa strony, raz 1/3, więc nie ma też tego czytania bardzo dużo. Także dla dzieci, które na przykład nie przepadają za czytaniem długich książek, no to jest super, bo tu mamy pytanie-odpowiedź i mamy coś dokończone. A dla tych z Państwa, którzy chcą czytać z dziećmi i lubicie właśnie takie krótsze formy, no to myślę, że ta książka jest super pretekstem do stworzenia takiego rytuału, że zatrzymujemy się na minutkę, dwie, trzy i czytamy sobie wspólnie ciekawostkę. A tematyka, tak jak wspomniałyśmy, jest przeróżna. Jest o zwierzętach, na przykład jaki jest najmniejszy ptak na świecie, albo ile mrówek można by zmieścić w samolocie, żeby nadal mógł wystartować, czy węże i mewy kichają. Jest też o piłce nożnej, o witaminach, o zdrowiu, o środowisku, różne ciekawostki historyczne,
1: O alergiach.
0: o różnych krajach. Niektóre pytania są takie śmieszne, niektóre trochę może dziwne, niektóre zaskakujące. W grudniu są też świąteczne, oczywiście.
1: Takie no, trochę niemiłe, takie straszne.
0: I to, co ważne, to autorka zaznaczyła, że część odpowiedzi jest oparta na faktach i one są też konsultowane z różnymi specjalistami w danych dziedzinach, a inne odpowiedzi są oparte na opiniach albo autorki, albo tych osób, które współtworzyły książkę, ale też jest takie zapewnienie, że ta wiedza przedstawiona w książce została dokładnie sprawdzona i jest prawdziwa w momencie pierwszej publikacji w 2026 roku. No bo może być tak, jak na przykład było z Plutonem, który kiedyś był opisywany jako planeta, a teraz jest planetą karłowatą, więc być może wiedza z tej książki też kiedyś się trochę zmieni, ale na rok 2026 jest jak najbardziej aktualna. Więc my Państwu bardzo serdecznie tę książkę polecamy. Jest też świetna na prezent, bo jest naprawdę pięknie wydana i taka porządna książka. Jest co trzymać. Wszystko, co chcesz wiedzieć dookoła świata, genialne pytania i proste odpowiedzi na każdy dzień roku. Molly Oldfield od wydawnictwa Znak. A my się już z Państwem żegnamy i mamy nadzieję, że macie przed sobą wspaniałe plany czytelnicze. Ada?
1: I Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!
2: Tu Radio Rodzina.

0: I w końcu przyszedł ten moment, w którym przyjdzie mi się z Państwem pożegnać. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słuchać Radia Rodzina możecie dalej. Oczywiście 24 godziny na dobę dla Was gramy i znajdziecie nas na aplikacji i w internecie. No i oczywiście tradycyjnie w radyjku. A jeśli Wam się podoba to, co słyszycie, to nam by bardzo było miło, gdybyście o nas komuś powiedzieli i tych słuchaczy by nam przybywało. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu? Zaraz sprawdzimy. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy w ramach protestu zwalniali dzisiaj przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
1: Mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
2: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym samym też maszynistom, którzy wzięli udział w tym proteście. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe. Zginęła jedna pasażerka, a wielu innych zostało rannych. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki tych, którzy zdawali egzaminy w maju, w dodatkowej części czerwcowej oraz poprawkowej sierpniowej. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tam maturę zdało nieco ponad 90% z nich.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest dziś, mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów na World Trade Center. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Judge'a, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachu.
4: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Judge, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
1: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgard Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
5: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty. Tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzą imprezy. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
1: A igrzyska za 4 lata. Francuzi mają duże doświadczenie, bo to czwarta impreza u nich.
3: Tu Radio Rodzina.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

0: Reklama.
1: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
3: Incoming!
2: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Disseni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
2: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i w obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
1: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
3: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
1: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
4: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
1: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Watykan News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.